0: SK2, stalowa wola.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Rodzice mają jeszcze czas do końca czerwca na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. To jeden z tematów, które nasz reporter Tomek Widak poruszył w rozmowie z Wojciechem Dylongiem, rzecznikiem podkarpackiego ZUS-u. Rozmawiają także o e-usługach pozwalających załatwić formalności bez wychodzenia z domu, a także o świadczeniu wspierającym i dodatkach dla stulatków.
2: Dziś w studiu Radia SK gościmy Wojciecha Dylonga, rzecznika podkarpackiego ZUS-u. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie Wojciechu, zacznijmy sobie od pierwszej kwestii, czyli od programu 800+. Do końca okresu rozliczeniowego został jakiś miesiąc, bo to te wnioski można składać do końca czerwca. Kto powinien jeszcze złożyć taki wniosek?
3: W zasadzie nowy okres świadczeniowy rozpoczniemy od czerwca, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że to świadczenie będzie wypłacane także za czerwiec, no to składamy wniosek jak najszybciej. Może się zdarzyć sytuacja, że wniosek będzie złożony w maju, końcówką maja czy czerwcu, wypłata będzie realizowana nieco później, ale wtedy mamy gwarancję, że będzie z zachowaniem ciągłości wypłat. Prawo do świadczenia wychowawczego, popularnie zwanego 800+, mają rodzice, opiekunowie dzieci. Jak nazwa wskazuje, jest to świadczenie w wysokości 800 zł. Dotyczy to zarówno rodziców dzieci, które już pobierają je od jakiegoś czasu, ponieważ ZUS nie wypłaca 800+ automatu na kolejne okresy świadczeniowe. Kolejny okres rozpocznie się 1 czerwca i będzie trwał do końca maja 2027 roku, a druga grupa osób uprawnionych, no to oczywiście rodzice dzieci nowonarodzonych.
2: Czy rodzice, którzy już pobierają 800+, muszą pamiętać o ponownym składaniu dokumentów, czy świadczenie po prostu przedłuża się jakby z automatu?
3: Tak dokładnie, muszą. Mianowicie, jeżeli ktoś pobiera świadczenie 800+, no i dziecko ma jeszcze niepełnoletnie, powiedzmy, że ma 15-latek, 16-latek, aby otrzymywać to świadczenie dalej, przez kolejny rok wniosek składamy do ZUS-u, a przypomnę, że wniosek składamy wyłącznie w postaci elektronicznej.
2: A jak wygląda procedura w przypadku nowonarodzonych dzieci? Do kiedy rodzice powinni złożyć wniosek, żeby nie stracić tego świadczenia?
3: Wniosek przez rodziców dzieci nowonarodzonych składamy w ciągu 3 miesięcy od narodzenia dziecka. W takim sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 800+ z wyrównaniem za ten okres od narodzenia dziecka. Sposób wnioskowania do ZUS-u nie różni się niczym od rodziców, opiekunów czy też osób pobierających 800+ w poprzednich latach, czyli składamy go wyłącznie w postaci elektronicznej. Mamy do dyspozycji tutaj platformę e-ZUS, mamy aplikację mZUS, ale również system naszej bankowości elektronicznej lub portal Empatia.
2: No dobra, to teraz przejdźmy sobie do danych. Ilu mieszkańców Podkarpacia złożyło wniosek o 800+ w ostatnim czasie? Skupmy się może na Podkarpaciu i na poszczególnych powiatach. Weźmy sobie tutaj powiaty rzeszowski, przemyski i stalowo-wolski.
3: Jeżeli chodzi o wnioski na nowy okres świadczeniowy, ten, który się rozpocznie od 1 czerwca, w województwie podkarpackim tych wniosków zostało złożonych na połowę maja ponad 198 tysięcy, wobec przeszło 250 tysięcy dzieci. Jeśli chodzi o samo miasto Przemyśl plus powiat Przemyski, tych wniosków jest ponad 11 tysięcy, powiat rzeszowski 19 tysięcy, powiat stalowo-wolski niespełna 9 tysięcy wniosków.
2: Czy w Rzeszowie, Przemyślu, Stalowej Woli nadal widać duże zainteresowanie tym wnioskowaniem o 800+? Teraz troszkę to przygasło.
3: Zasadnicze zainteresowanie, jeżeli chodzi o wizytę w takich bezpośrednich, czyli w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest stosunkowo nieduże, dlatego że tutaj nie zmieniły się zasady i sposób pobierania tego świadczenia. No zdarzają się takie wizyty zazwyczaj w pierwszych miesiącach nowego okresu świadczeniowego, gdy ktoś tego przelewu z ZUS-u nie dostaje, a niestety widzimy, że zdarzają się sytuacje, że ktoś na przykład taki wniosek wypełni, ale zapisał go w statusie roboczym, a nie wysłał. Tym bardziej apelujemy do słuchaczy, jeżeli ktoś nie jest pewny, czy wniosek do ZUS-u złożył, a te pieniążki na nowy okres świadczeniowy będą wypłacane dopiero od czerwca i kolejne miesiące przez rok, warto sprawdzić chociażby właśnie w aplikacji mZUS, czy ten wniosek skutecznie do ZUS-u wpłynął i czy to świadczenie mamy potwierdzenie, że zostało przyznane.
2: Okej, domknijmy sobie 800+, ale

sprawy, placówkach ZUS-u, tak też te e-usługi cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o takie wizyty stacjonarne na salach obsługi klientów, to w szczególności są to osoby starsze, no, nazywane popularnie seniorami. 2025 rok, proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o oddział ZUS-u w Rzeszowie, to jest ponad 528 tysięcy osób, które odwiedziły placówki ZUS-u, w tym w samym Rzeszowie 141 tysięcy, a na kolejno najwięcej Stalowa Wola, niespełna 65 tysięcy, ale również Przemyśl 53 tysiące, świadczy o tym, że dalej te osobiste wizyty placówek ZUS-u cieszą się dość dużym zainteresowaniem. Niemniej jednak poszczególne kategorie, grupy naszych klientów, niektóre ze spraw mogą załatwiać wyłącznie w formie elektronicznej, skąd inąd ostatnie lata to niesamowity wzrost tych e-usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy, płatnicy składek, tak naprawdę wszystkie sprawy już w tym momencie mogą załatwiać, czy też muszą załatwiać niektóre kategorie wyłącznie elektronicznie, czy to chociażby właśnie poprzez e-usługę, jeżeli chodzi o platformę e-ZUS,

0: mogą korzystać z programu świadczeń rodzinnych. Jak wspomniałem, te funkcje aplikacji można bardzo szeroko tutaj rozpatrywać. Za pomocą aplikacji możemy na przykład sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie, które były wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Aplikacja MZUS została wyposażona także w funkcję kalkulatora emerytalnego, gdzie możemy sobie obliczyć wartość naszej prognozowanej emerytury. Również, jak wspomniałem, możemy sobie tutaj na bieżąco monitorować składki, które są za nas odprowadzane, czyli te dane dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców, ale również wnioskować o świadczenia dla rodzin.
1: Okej, jest również taka możliwość e-wizyty. Jak działa takie rozwiązanie i czy mieszkańcy regionu chętnie skorzystają z tej opcji?
0: Bardzo chętnie korzystają i to nie tylko mieszkańcy naszego regionu, w związku z tym, że część naszych klientów mieszka w różnych częściach świata, czy też Polski, ale wiedzą, że na przykład ich świadczenie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie i chcą skorzystać z rozmowy z ekspertem ZUS-u akurat w Rzeszowie, korzystają z takiej e-wizyty. Każdego roku tych e-wizyt jest kilka tysięcy. Ubiegły rok, jeżeli chodzi o oddział ZUS w Rzeszowie, to przeszło 3 tysiące wizyt. Ten rok to już ponad 1200. Tutaj oddział rzeszowski obsługuje także jednostki podległe, m.in. Stalową Wolę, Przemyśl, Jarosław, Przeworsk czy też Leżańsk. Taka e-wizyta jest bardzo wygodną formą kontaktu z ZUS-em za pomocą internetu, jak nazwa wskazuje, e-wizyta, czyli mikrofon, czyli oczywiście głośnik, tudzież słuchawki oraz kamerka. Łączymy się z zebraną placówką, w zebranym obszarze tematycznym i załatwiamy tę sprawę, oczywiście bez przekazania fizycznego dokumentów, ale uzyskania wszelkich informacji na temat naszej konkretnej sytuacji lub informacji ogólnych, tak jakbyśmy byli w tym momencie w placówce ZUS-u.
1: Okej, to powiedzieliśmy o 800+, powiedzieliśmy o tych usługach, e-usługach, to teraz przejdźmy do świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami. Kto może ubiegać się o tego rodzaju wsparcie?
0: O świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się osoby, które są osobami pełnoletnimi oraz posiadają status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie jednego z orzeczeń albo orzeczeń o niepełnosprawności i jego stopniu, które wydawane są przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydawanych przez lekarzy orzeczników w ZUS-ie lub orzeczenia o inwalidztwie wydane przed wrześniem 1997 roku przez Komisję Lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.
1: A czy zainteresowanie tym świadczeniem na Podkarpaciu stricte jest duże?
0: Zainteresowanie świadczeniem wspierającym jest olbrzymie. W tym momencie, jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, operując tylko danymi za 2025 rok, to jest ponad 223 tysiące wniosków. Ten rok województwo podkarpackie to kolejne nowe, przeszło 9 tysięcy wniosków. Jeżeli chodzi o ten rok, samo Stalowa Wola, 218 wniosków, Rzeszów 500, Przemyśl z powiatem przemyskim ponad 700 wniosków. Myślę, że warto wspomnieć, że pierwszy krok o to świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami to nie jest ZUS. Pierwszy krok to Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Tam osoba zainteresowana składa wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Na podstawie takiego wniosku Wojewódzki Zespół wydaje decyzję określającą taką wartość punktową i w zależności od tego, ile tych punktów ma dana osoba w tej decyzji, w takim przypadku składa lub nie wniosek do ZUS-u. Aby wniosek do ZUS-u złożyć, musimy mieć przynajmniej 70 punktów, a ja tylko dodam, że ta wartość świadczenia wspierającego, w zależności od tego właśnie, ile mamy tych punktów, to aktualnie od 792 zł do ponad 4300 zł co miesiąc. Jest to świadczenie niezależne od wypłacanych przez ZUS emerytur czy też rent.
1: Wnioski można składać, jak należy składać wnioski, ile razy w ciągu roku?
0: Wniosek o świadczenie wspierające składamy tak naprawdę tylko raz, na taki okres, jaki została wydana decyzja Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ale uwaga, wnioski do ZUS-u składamy wyłącznie w postaci elektronicznej. Ja zachęcam tutaj oczywiście do portalu e-ZUS i ważna informacja, myślę, mamy świadomość, że część osób ze względu na swój stan zdrowia, jest to jednak świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami, nie może tego zrobić osobiście, aby skutecznie taką sprawę w jej imieniu mogła załatwić na przykład członek rodziny lub inna zaufana osoba. Wystarczy takiej osobie udzielić tak zwanego zwykłego pełnomocnictwa. Nie muszą być te pełnomocnictwa notarialne. Wzór takiego pełnomocnictwa pod hasłem zus.pl można pobrać na stronie internetowej ZUS lub dowolnej placówce zakładu.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca też specjalne świadczenie dla osób, które ukończyły 100 lat. Skąd bierze się to popularne określenie 7 tysięcy ZUS?
0: Bierze się to stąd rzeczywiście, że dla osób, które ukończyły 100 lat, piękny wiek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz wypłacanych emerytur czy też rent, lub czasami, jeżeli ktoś nie dostawał niczego z ZUS-u, żadnej emerytury czy też renty, bo takie sytuacje też się zdarzają, ma prawo do świadczenia honorowego, które wynosi niespełna 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

0: Jak pan wspomniał, jest to świadczenie wypłacane comiesięcznie dla osób, które ukończyły 100 lat. Co ważne, jeżeli ktoś pobiera w takim wieku z ZUS-u emeryturę lub rentę, ZUS to świadczenie, no to niespełna 7 tysięcy przyzna i będzie wypłacał z urzędu. Jeżeli ktoś nie pobierał niczego z ZUS-u, w takim przypadku koniecznym jest złożenie tego wniosku do ZUS-u.
1: To jeszcze dopytam na koniec. Dlaczego w przypadku tego świadczenia tak ważny jest rok urodzenia seniora? No i czy rzeczywiście na Podkarpaciu przybywa tych stulatków? Jak to jest u nas?
0: Rzeczywiście na Podkarpaciu stulatków przybywa. W tym momencie w naszym województwie pobiera je ponad 178 osób. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że jeszcze kilka lat temu było to jakieś 20% mniej. Oznacza to, że żyjemy coraz dłużej, tym samym coraz więcej osób pobiera świadczenie honorowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja tylko dodam, że ten rok jest ważny, no bo mianowicie to właśnie data urodzenia świadczy o tym, od kiedy mamy prawo do pobrania świadczenia honorowego. Myślę, że warto też dodać, że w ubiegłym roku znowelizowały się zasady przyznawania tzw. emerytur honorowych, czyli właśnie świadczenia honorowego. W tym momencie, już niespełna roku, to świadczenie wypłacane jest dla wszystkich w tej samej wysokości, dla wszystkich, którzy ukończyli 100 lat i co roku będzie waloryzowane tak samo jak emerytura czy renta.
2: Historia regionu.
3: Historia getta w Dębicy to opowieść o stopniowym wykluczaniu, izolacji i zagładzie kilku tysięcy żydowskich mieszkańców miasta, wpisana w szerszy kontekst niemieckiej polityki okupacyjnej oraz decyzji podjętych między innymi podczas konferencji w Wannsee. To również los Żydów z Rozwadowa, czyli dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli i innych miejscowości regionu, którzy zostali przesiedleni do Dębicy, a następnie w większości wywiezieni i zamordowani. Ten trudny temat podejmuje dziś w rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. No to zaczynając od początku, jak doszło do utworzenia getta w Dębicy i jaka była jego rola w ogólnym planie niemieckiej polityki wobec społeczności żydowskiej?
4: Ta polityka nie była jednolita, ale może po kolei. Getto zostało utworzone tak naprawdę niedługo po zajęciu Dębicy przez Niemców. Jeszcze w 1939 roku, prawda, tworzono wówczas Judenrat, czyli nazwijmy to taki samorząd żydowski, który po prostu tak naprawdę był w pełni zależny od okupantów, prawda, niemieckich i w zależności od tego, na ile ci okupanci stosowali twardą politykę, na tyle ten Judenrat też sobie mógł pozwalać. No to jest też ciekawe zjawisko, ale no mówię, to nie jest akurat tematem jakichś bezpośrednich rozmów.
3: Wiemy, ile generalnie mieszkało wtedy Żydów w Dębicy w tamtym 1939 roku?
4: Jak dobrze pamiętam, parę tysięcy. Tak szacuje się, że było to mniej więcej w przedziale 2-3 tysięcy. Co ważne, Żydzi też mieli swoich przedstawicieli w samorządzie. To jest też dość ciekawe zjawisko, prawda, że odgrywali dość istotną rolę w życiu Dębicy, nie tylko napędzając tą gospodarkę, prawda, prowadząc działalność gospodarczą, handlową, ale też angażując się w sprawy samorządu. Zresztą to jest też w ogóle ciekawy przypadek, bo kiedyś tak naprawdę, chyba w 20-leciu międzywojennym, była taka sytuacja, że burmistrza obroniła koalicja syjonistów i proboszcza, więc prawda, to jest tak, no mówię, to pokazuje też specyfikę tamtych czasów.
3: Nie wiem, czy nasi słuchacze o tym wiedzą, ale rozmawiamy z ekspertem, jeśli chodzi o społeczność żydowską.
4: Ach, bardziej sowiecką, no ale dobrze, możemy tak mówić. W każdym razie, rzeczywiście, pamiętajmy, w 1939, co jest też bardzo ważne, to jeszcze nie był ani obóz, ani getto, ale też już nienormalne życie. Niemcy ograniczali ludności żydowskiej między innymi prawa do pracy, prawa do zaangażowania w działalność jakąkolwiek tak naprawdę w sferze publicznej. Tak naprawdę w większości przypadków alternatywą była dla nich tak naprawdę praca taka, nazwijmy to już wyzyskiem tak naprawdę.
3: A czy byli już wtedy w jakiś sposób oznaczani, że należą tak właśnie do tej społeczności żydowskiej?
4: Tak, to już od lat 30. w Niemczech się rozwijało. Generalnie ta segregacja, no pamiętajmy też o edyktach norymberskich, także generalnie polityka nazistów względem Żydów była od samego początku represyjna, przy czym, co jest istotne, nie chodziło od początku o ich taką zagładę, nazwijmy to. Dlaczego? Dlatego, że początkowo uważano, że najlepszym wyjściem będzie, jeśli oni po prostu wyjadą i ich nie będzie. Tak naprawdę w czerwcu 1940 roku, generalnie ten 1940 rok jest taki dość

0: ciekawy z punktu widzenia samych zjawisk, bo wtedy tak naprawdę rozpoczynają się prace nad tworzeniem get, prawda? Czyli na przykład w 1941 na początku zostało utworzone getto w Dębicy. I to jest tak naprawdę ten moment, kiedy rzeczywiście już tworzą się takie pełnoprawne getta, prawda? Czyli takie, można powiedzieć, odgrodzone przestrzenie, odgrodzone dzielnice żydowskie, z których wysiedlano obywateli innego pochodzenia niż żydowskie i umieszczano samych Żydów. To jest w ogóle dość też istotne. Dlaczego? Dlatego, że no pamiętajmy, że te warunki były dość ciężkie, bo jeśli na przykład dana dzielnica mogła być zamieszkiwana w takich, nazwijmy to, pokojowych czasach przez parę tysięcy, no to zjawiskiem typowym w gettach było przeludnienie, ograniczony dostęp do żywności, więc te warunki z upływem czasu się zmieniały w coraz gorsze. I zresztą wydaje mi się dość dobry przykład między innymi film Pianista. Jeśli ktoś widział, jak te warunki z czasem wyglądały, no to no właśnie tak to wyglądało. W każdym razie, jak to wyglądało w przypadku Dębicy, jeśli mówimy o tym początku 1941 roku? Generalnie oni wyznaczyli, Niemcy, jedną z takich najbiedniejszych dzielnic w pobliżu rynku. Czyli też to jest istotne, prawda, że nie szukają jakichś, powiedzmy, nawet nie zastanawiają się nad warunkami aprowizacyjnymi, za przeproszeniem upychają tych ludzi w miejscu, które, powiedzmy, byłoby mniej wartościowe od pozostałych, prawda? Także początkowo mamy też rzeczywiście te parę tysięcy tych Żydów dębickich, no a z czasem zjeżdżają kolejni. Żydzi w getcie dębickim pochodzili z różnych miejsc dzisiejszego Podkarpacia, między innymi także z Rozwadowa, z Tarnobrzegu, no ale też i innych okolicznych miejscowości, bo wiemy między innymi o przykładach z Pilzna czy z Sędziszowa też. W każdym razie wspomniałem już o tych ciężkich warunkach, ale kiedy tak naprawdę, bo to jest istotne, Niemcy zdecydowali się na to, jak to dziś mówimy w historiografii, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. To są akurat słowa inspirowane konferencją w Wannsee. To był 20 stycznia 1942, kiedy rzeczywiście zdecydowano o tym, o tak naprawdę zagładzie milionów osób. 20 stycznia 1942, czyli data konferencji w Wannsee, nie była przypadkowa. Przede wszystkim dlatego, że nasi słuchacze mogą też mieć wiedzę, 1942 rok, jeśli interesują się dziejami II wojny światowej, to wiedzą, że trwa już wojna nie tylko na zachodzie, ale również i na froncie wschodnim, czyli agresja na Związek Sowiecki. Dlaczego to było istotne? Dlatego, że są różne przypuszczenia historyków, co ostatecznie było taką przyczyną, która skłoniła Niemców do zorganizowanej akcji zagłady. Natomiast najprawdopodobniej wynikało to z faktu, iż w momencie, kiedy Niemcy wkraczali na zachodnie tereny Związku Sowieckiego, nie spodziewali się, że natkną się na aż tak dużą liczbę ludności żydowskiej. I to trochę przeczyło, prawda, ich planom, bo ile na początku starano się ich, jak wspomniałem, tak brzydko wypchać z kraju, tak w tym momencie stwierdzono, że trzeba coś innego zrobić, no. I stąd właśnie zapadła decyzja o ostatecznej zagładzie. Tak naprawdę 42 lato, czyli właśnie, powiedzmy, pełnię tak naprawdę akcji Reinhardt, tak zwanej, no to właśnie moment, kiedy tak naprawdę rozpoczyna się seria deportacji do obozów koncentracyjnych, do obozów zagłady, ale też i czasami do niewolniczej pracy, co jest też istotne, bo Niemcy uważali, że oczywiście mordujemy, ale jeśli są wśród tych Żydów osoby, które mogą w jakiś sposób przysłużyć się przemysłowi wojennemu Rzeszy, no to można jeszcze ich wykorzystać do momentu, aż powiedzmy przestaną być jakąś wartościową...
1: Potrzebni.
0: Tak, jak przestaną być taką wartościową siłą roboczą.
1: Czy
0: tak
1: właśnie w getcie w Dębicy znalazły się takie osoby, które przetrwały przynajmniej przez jakiś czas?
0: Oczywiście, zresztą mamy dane, że jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej jedna osoba jeszcze po wojnie mieszkała w Dębicy, pochodzenia żydowskiego albo parę, ale no samo to, prawda, jak często mówimy o...
1: Z kilku tysięcy parę osób?
0: Tak, no tak jak na przykład mamy Rzeszów, prawda, gdzie większość Żydów zawieziono do Bełżca. Zresztą Żydów z getta w Dębicy również tam zawożono. To był taki, powiedzmy, że jeden z najbliższych obozów.
1: Czyli tych mieszkańców dzisiejszej Stalowej Woli, czyli Rozwadowa, Sędziszowa i tak jak mówiłeś, oni wszyscy trafili do Bełżca.
0: W zdecydowanej większości przypadków, bo wiadomo, czasem można ich było teoretycznie gdzieś indziej skierować, ale generalnie tak to wyglądało. Także w trakcie serii likwidacji właśnie taki był los najczęściej tych ludzi.
1: Tu przypomnijmy, to jest chyba lipiec, z tego co pamiętam.
0: Tak, to był dokładnie mówiąc 21 lipca 1942 roku. To była wtedy właśnie pierwsza z ogólnie mówiąc trzech deportacji, które wtedy spotkały właśnie mieszkańców getta w Dębicy. Oprócz też, co jest istotne, bo tu oczywiście mówimy o tych wywożonych do Bełżca, ale też pamiętajmy, że czasami Niemcy starali się sobie pomóc, tak to nazwijmy, to znaczy czasami, jeśli była taka możliwość, no to wywożono ich do lasów, mordowano.
1: To na akurat miejscu.
0: Tak, bo uznawano, że to i tak nie są osoby, które w jakiś sposób pożyją długo.
1: Czy to byli starsi ludzie, dzieci?
0: Najczęściej. To były pierwsze osoby, które tak naprawdę szły. To często mamy sceny, prawda, jak niektórzy czytali lektury w szkole, to też pamiętają, proszę państwa, do gazu między innymi, gdzie też to było właśnie pokazane, jak to okrucieństwo jest jakiś było tak naprawdę zamienione w codzienność. Bo to jest też istotne, że to tak naprawdę była praca dla tych ludzi. W sensie dla Niemców, dla wszystkich oprawców. Codzienność, prawda? Także w tym przypadku, gdzie odbywały się egzekucje, mogły się odbywać już na terenie getta, a na przykład w przypadku Dębicy, no też wiemy, że w Wolicy dochodziło do takich właśnie morderstw.
1: Czy wiemy, ilu Żydów zabito na miejscu, a ilu skierowano dalej do obozów pracy?
0: Prawdopodobnie kilkaset zostało w trakcie, mówię o tej pierwszej fali, prawda, czyli z lipca 1942. Kilkaset zostało zastrzelonych na miejscu. Około 2 do 4 tysięcy trafiło do obozu zagłady w Bełżcu. A oprócz tego jeszcze około 200 osób wysłano do obozu w Pustkowie. Przy czym tu też ważna rzecz, że obóz w Pustkowie był akurat dość specyficzny, bo on nie był stricte adresowany do ludności żydowskiej, ale większość stanowili tam jednak więźniowie pochodzenia sowieckiego, najczęściej jeńcy. Także z niektórych, co jest istotne, też kierowano właśnie do pracy, czyli nie tylko do Pustkowa, ale też niektórzy znaleźli się m.in. w fabrykach w Rzeszowie czy Mielcu. To jest też to, o czym kiedyś tutaj mówiłem, że akurat te fabryki były z dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, zakłady lotnicze czy tego typu przedsiębiorstwa były zajmowane przez Niemców i później tam też m.in. zmuszano do pracy ludność żydowską.
1: To może teraz przejdźmy do przebiegu akcji likwidacyjnej getta w Dębicy. Wspominałeś, że na początku był to 21 lipca 1942 roku. A jak długo właśnie trwał ten proces?
0: Jeśli mówimy o tych wydarzeniach właśnie z tego 21 lipca, no to warto zwrócić uwagę też, jak bardzo dehumanizującym zjawiskiem był sam proces selekcji, prawda? Bo tych ludzi gromadzono w okolicach Księżej Łąki i po prostu Niemcy zza stołu decydowali, kto się nadaje jeszcze do pracy, a z kogo już, że tak brzydko powiem, nic nie będzie. Także ci, którym się poszczęściło, no to mogli wrócić do getta, natomiast pozostali byli właśnie w tej Księżej Łące, a w zasadzie w takim zagłębieniu terenu w pobliżu likwidowani. To były najczęściej osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne, generalnie, jak to możemy określić, nieprzydatne dla Rzeszy. Generalnie proces sam trwał do wiosny 1943. Druga fala deportacji nastąpiła jesienią 1942 roku. Co jest ciekawe, już wówczas w getcie odnotowano około 600 osób, także to też nasi słuchacze mogą to sobie wyobrazić. Na początku zaczynaliśmy od liczb 2-3 tysiące żydowskich mieszkańców Dębicy, później do 4 tysięcy mieszkańców getta, później tak naprawdę już w 1942 widzimy tak naprawdę setki jedynie tych mieszkańców, prawda? Także już taki w zasadzie cień tych, którzy pozostali. A tymczasem Niemcy też zaostrzają terror. No, ogłoszono m.in., że każdy, kto udzieli jakiegokolwiek schronienia Żydom, będzie karany śmiercią. Trwały kolejne akcje deportacyjne, egzekucje. No, nastroje wiadomo, jakie mogły być. No, prawda? Większość już

0: czekała po prostu na ostateczny koniec. A ten nastąpił w kwietniu 1943 roku. Jeszcze wykorzystano tą grupkę, która była zdolna do pracy i wysłano ich, jak dobrze pamiętam, gdzieś w okolice Krakowa albo do innych gett jeszcze. Natomiast pozostali już od razu ginęli. Także spotkałem się z danymi, że kiedy w 1945 roku sprawdzano, ile rzeczywiście może być takich żydowskich mieszkańców tej Dębicy, no to tak naprawdę wtedy jeszcze było ich około 50, ale to jest to, co mówiłem, że później tak naprawdę cała ta grupa praktycznie, poza tam jedną czy dwiema osobami, one wyjechały od razu, prawda, do Stanów Zjednoczonych, do Izraela. Czasem po prostu szukając lepszego życia, albo jakichś swoich krewnych. No. Zresztą w przypadku Żydów z terenu dzisiejszego Podkarpacia, ale też i innych miejsc, no, też było dość częste zjawisko, prawda? W Yad Vashem często później, jeszcze wiele lat po wojnie, zostawiano kartki, kogo szukają, kto szuka. Był na przykład, wiem o takim panu z Ryboty, czy akurat taki miejscowość pod Przemyślem, który nazywał się ostatnim Żydem z Ryboty, czy mówił w wywiadach, że od kilkudziesięciu lat szuka jeszcze któregoś z tych swoich krewnych albo sąsiadów, no i nie może znaleźć. Także no to jest właśnie ten wymiar tej tragedii.
1: Przechodząc już do końca naszej rozmowy, chciałabym cię zapytać o to, jak pamięć właśnie o tych wydarzeniach jest dzisiaj pielęgnowana, czy to w Dębicy, czy w innych częściach naszego regionu.
0: Stosunkowo niedawno, bo tak naprawdę co roku obchodzimy rocznice, między innymi Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu w styczniu, w lipcu rocznice akcji Reinhardt, prawda, w różnych miejscowościach Podkarpacia. Generalnie ta pamięć jest żywa i mam wrażenie, że zaczyna interesować coraz większe grono osób, choć oczywiście są czasem pewne nieporozumienia. Na przykład w Dębicy wiem, że dyskutowano na temat granic getta, gdzie ono dokładnie się znajdowało, w których miejscach. Zresztą to jest zawsze tak naprawdę dość trudne czasem do ustalenia ze względu na różne relacje, prawda, czasem sprzeczności. Ale generalnie wiem, że w Dębicy oznaczono te granice getta i że można się natknąć na pewne tablice. Zresztą w wielu miejscowościach tak jest, także też widzimy, że co jest chyba ważne, to, że zaczynamy traktować historię ludności żydowskiej z tych terenów jako część naszej własnej historii, co jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, chociaż w spisach ludności często figurowali obywatele wyznania mojżeszowego, katolicy, prawosławni, to jednak to byli wszystko, oni wszyscy byli obywatelami Rzeczpospolitej, o czym też...
1: Wielokulturowej Rzeczpospolitej.
0: Tak, i o tym właśnie należy pamiętać przede wszystkim, bo czasem jest taka tendencja jeszcze z lat Polski Ludowej, prawda, że ci swoje, my swoje, no a tymczasem nie, no to jest tak naprawdę historia całego naszego państwa i to nie jest żaden jakiś spisek czy jakaś próba zmuszenia do czegoś, to jest po prostu sprawiedliwość.
2: Sport w naszym mieście.
3: PKS San Stalowa Wola to klub z wyjątkową historią, którego współczesna forma narodziła się w 2010 roku dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności. Dziś łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do szkolenia. Od najmłodszej grupy bambini po drużynę seniorską, stawiając przede wszystkim na rozwój, radość z gry i rodzinną atmosferę. O tym, jak wygląda codzienna praca trenerów, na czym polega wychowanie młodych zawodników oraz budowanie piłkarskiej społeczności, dowiecie się już teraz od przedstawicieli PKS-u San Stalowa Wola.
4: Agnieszka Żuchowska, prezes zarządu.
5: Paweł Kosior, trener drużyny seniorskiej oraz grupy Bambini.
1: No to może na początek cofnijmy się do takich korzeni klubu. Jak zaczęła się właśnie historia PKS-u San Stalowa Wola?
4: Parafialny klub sportowy San zaczerpnął troszeczkę na historii Sokoła. Kiedyś tutaj w Rozwadowie, czyli jeszcze zanim powstała Stalowa Wola, było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i na ich podwolinach, dzięki tutaj rozwadowskim mieszkańcom, w ogóle pracownikom kolei również, powstał właśnie klub sportowy z ukierunkowaniem na piłkę nożną. I w 2010 roku nastąpiła reaktywacja tego klubu i powstał parafialny klub sportowy przy klasztorze.
5: Z dużym uczynkiem braci,

0: synów. Powstał reaktywowany PKS już wtedy. Bardzo dużą rolę wtedy też odegrał trener Piotr Jarski. To była wspólna idea braci i pana Piotra. Początkowo te rozgrywki, drużyna zgłosiła się do rozgrywek Ligi Amatorskiej, bodajże futsalu. Mogę dobrze nie pamiętać, bo niestety w tym nie uczestniczyłem. Następnie zgłosili się do rozgrywek klasy B grupy stalowo-wolskiej. Już tutaj na tym boisku, na stadionie Kusocińskiego, które wyglądało wtedy zupełnie inaczej niż teraz, bo teraz mamy bardzo ładny obiekt, zadbany, regularnie strzyżony, odmalowane ławki, budynek klubowy. W momencie, kiedy ja tutaj dołączyłem, można powiedzieć, że dookoła były pola i las. Oczywiście prześmiewczo, bo były to krzaki do pasa, o które często bracia dbali sami. Tutaj też ukłon w stronę braci, bo pamiętam tą grupę ludzi, która tutaj przychodziła po swoich zajęciach klasztornych i po prostu strzygła ten stadion, kosiła i tak dalej, i tak dalej. Tak się reaktywowaliśmy. Historia pisze się dalej, jak widać.
1: Skoro jakby początki PKS-u San Stalowa Wola sięgają czasów, kiedy Stalowej Woli jeszcze nie było, to jego historia ma już pewnie około 100 lat.
2: W minionym roku 2025 nasz klub obchodził 105-lecie.
1: Czyli tak, klub ma na koncie 105 lat. Reaktywacja nastąpiła w 2010 roku. Co w takim razie wydarzyło się przez te ostatnich 15 lat z VAT-em w takim razie?
2: No ja tutaj jestem nie aż tak długo jak trener Paweł Kosior, ale tutaj z tych moich analiz, zapisków i tego wszystkiego, no klub rozpoczął bardzo szeroką gamą ćwiczeń, ponieważ były tutaj organizowane nie tylko zajęcia z piłki nożnej, był aerobik, nordic walking, siatkówka, jakieś zajęcia tutaj z jogi dla pań, więc oferta była bardzo bogata, jak na takie osiedle Stalowej Woli Rozwadowskie. My od roku 2021 nawiązaliśmy taką współpracę stricte na piłkę nożną, ponieważ w tych minionych latach nie było szkolenia w Rozwadowie dzieci i młodzieży. To była głównie, tak jak tutaj trener Paweł wspomniał, piłka nożna dla osób dorosłych, seniorska piłka nożna. Od 2022 roku szkolimy tutaj dzieciaki. Obecnie tych dzieciaków mamy już, można powiedzieć, 200 osób.
1: To jakie w takim razie grupy wiekowe obecnie trenują w klubie PKS San Stalowa Wola?
2: W chwili obecnej w kwietniu ruszyliśmy z naborem dla najmłodszych, najmniejszych dzieciaków, mieszkańców naszego miasta i okolic. Są to dzieci z rocznika 2022, czyli dzieci, które w tym roku skończyły, bądź skończą dopiero 4 lata. I tak idziemy przez 5, 6, 7, aż do osób pełnoletnich, ponieważ w drużynie seniorskiej gra dużo osób w wieku 16, 17, niektórzy kończą 18 lat, jest kilka osób pełnoletnich, więc mamy przestrzał przez praktycznie wszystkie roczniki, od przedszkolaka do licealisty.
1: Od przedszkola do pola.
2: U nas od przedszkola do gola.
1: Czyli uściślimy, od jakiego wieku dzieciaki mogą rozpocząć treningi piłkarskie?
2: 4 lata.
1: A które właśnie roczniki są najliczniejsze i czy może to zainteresowanie piłką nożną rośnie czy spada?
2: Mimo dużego nasycenia piłką nożną w Stalowej Woli, bo tych szkółek jest dość sporo, widzimy, że to zainteresowanie jest cały czas. Wiadomo, że w tych młodszych rocznikach, no to głównie rodzice wypychają dzieci na zajęcia dodatkowe, żeby dzieci się wyszalały, wybiegały. Zainteresowanie w każdym roczniku jest spore, ponieważ nasze grupy są dość liczne. Ten najmłodszy rocznik to są grupy takie bardziej kameralne, no do 20 uczestników powiedzmy, ale wszystkie roczniki starsze przez skrzata, młodzika, trampkarza to są grupy powyżej 20 uczestników. Najliczniejszy rocznik 2016-17 u nas to jest ponad 30 zawodników.
1: Tak się zastanawiam, czy jako, że znajdujemy się na terenie Rozwadowa, to czy tutaj właśnie trenują dzieciaki raczej właśnie mieszkające w tej części Stalowej Woli, czy jak to się rozkłada, bo jest też stadion na Hutniczej.
0: Akademii w mieście czy klubów sportowych jest kilka, więc tutaj też nie walczymy, nie zabieramy sobie jakoś tych dzieciaków, ale to już jest tak naprawdę dobór, czy to rodzica w tym najmłodszym wieku, czy decyzja świadoma starszego chłopaka. Dojeżdżają do nas zawodnicy choćby z Lipy, Pysznicy, Zdziechowic czy innych tutaj pobliskich, no już takich niepobliskich miejscowości, ale tak większość, trzon tak naprawdę klubu stanowią chłopaki ze Stalowej Woli, również z

0: Zawodowa. Wychowankowie klubu, którzy tutaj się wychowywali lata temu, też dołączyli do drużyny seniorskiej po jakiejś tam przerwie. Są to chłopaki też rdzenni rozwadowiacy, więc serduszko tutaj kierowało raczej wyborem kontynuacji przygody z piłką nożną. Ale tak jak powiedziałem, też są osoby przyjezdne i nie zamykamy się tylko na obszar Stalowej Woli.
1: Jak wygląda ścieżka właśnie rozwoju takiego zawodnika od tych właśnie najmłodszych grup aż do tej drużyny seniorskiej?
0: Jak wygląda ścieżka? No, zależy kiedy ta osoba dołączy, kiedy spróbuje tej swojej przygody z piłką nożną, ale to jest etap długofalowy tak naprawdę. Można mówić tutaj teraz o roczniku 2022, który rozpoczyna swoją przygodę, zabawę z piłką, bo umówmy się, w tych najmłodszych latach to jest zabawa, to ma przynosić przede wszystkim radość i staramy się, żeby to dziecko przychodziło do nas uśmiechnięte, wychodziło z treningu bardzo zadowolone i wracało z chęcią i z tym samym uśmiechem na buzi, jakim opuszcza nasz klub, nasze to boisko. W kolejnych rocznikach skupiamy się już na rzeczach bardziej indywidualnych, a dopiero na etapie seniora tak naprawdę już liczy się dla nas wynik, chociaż nie on sam jest najważniejszy, bo nawet tutaj śmiejemy się często wewnątrz, że dla nas rozwój ponad standard, więc ci chłopcy, którzy występują w drużynie seniorskiej, są tak naprawdę w wieku juniora, oni mają po 15, 16, 17, niektórzy 18 lat. Cały czas jest to wszystko robione po to, żeby się rozwijali.
1: A jak wyglądają treningi dla poszczególnych właśnie grup wiekowych? Na czym właśnie się skupiacie? Tutaj pan przed rozmową wspominał, że trenuje pan zarówno te najmłodsze dzieciaki, jak i seniorów. Seniorów oczywiście w cudzysłowie.
0: W najmłodszych grupach tak naprawdę do wieku juniora trampkarza trenujemy 2 razy w tygodniu. Są to wyszczególnione na stałe dni tygodniowe, tak też, żeby było łatwiej dograć czy to zawodnikom, czy rodzicom te godziny. Wiadomo, dzieciaki nie żyją samą piłką, mają też szkołę, naukę, korepetycje, inne rzeczy, dlatego te dni są dla nas stałe i dla rodzica tak samo, nie chcemy tego zmieniać ze względu na regularność. Od wieku juniora, czyli te 15-16 lat, w niektórych przypadkach są też młodsi zawodnicy w tych grupach, trenujemy 3 razy w tygodniu. I do tego dochodzą jednostki meczowe, czyli w weekendy najczęściej odbywają się mecze. Junior występuje w Lidze Wojewódzkiej, seniorzy aktualnie są jeszcze w B-klasie. A w młodszych rocznikach dodatkowo dochodzą czy to turnieje dla dzieciaków, sparingi, z których często i chętnie korzystamy.
1: To jak w takim razie wyglądają treningi dla poszczególnych grup wiekowych?
0: W najmłodszych grupach wiekowych, czyli w roczniku naborowym i w grupie Bambini, odbywają się 2 jednostki. Tygodniowo w ściśle wydzielonych przez nas dniach tygodnia. Też pilnujemy tych dni, żeby one były też atrakcyjne dla rodzica czy dla samych dzieci, bo dzieciaki nie żyją tylko piłką, mają swoje zajęcia w szkole, przedszkolu, inne dodatkowe rzeczy, więc staramy się, żeby to były stałe dni tygodnia. Od kategorii skrzat natomiast trenujemy 2 razy w tygodniu, typowo piłkarsko, a trzecim dniem, który wprowadziliśmy na stałe, jest trening motoryczny, który jest bardzo ważny.
1: A na czym polega?
0: Są to najczęściej zajęcia bez piłki, ogólnorozwojowe, ruchowe, które mają znaczny wpływ na rozwój młodych zawodników. Mówi się nawet, że w tych czasach najważniejszy. Są to zajęcia wprowadzone w naszym klubie już na stałe. Są to dni poniedziałkowe zazwyczaj, czyli jest to pierwszy dzień każdego mikrocyklu. W starszych kategoriach, mówię tutaj o kategorii senior i junior, trenujemy 3 razy w tygodniu piłkarsko, w tych zajęciach mamy wplecioną już motorykę oraz wszystkie weekendy są dla nas dniami meczowymi, turniejowymi. Najmłodsze kategorie grają w turniejach, grają sparingi. Wychodzimy też poza województwo z tymi turniejami. Byliśmy na turnieju w Łodzi, na 3-dniowym turnieju w Biłgoraju, więc dla każdego jest coś. Staramy się ten czas tym dzieciakom zajmować mocno, jak tylko się da. Dodatkowo do tych zajęć dochodzą też zajęcia z dietetykiem, zajęcia z psychologiem. Stawiamy na taki pełny, mocny rozwój tych młodych organizmów.
1: A jak w takim razie państwo oceniają wyniki swoich zawodników na tych właśnie turniejach i meczach wyjazdowych?
2: Ja mogę być trochę nieobiektywna, ponieważ oprócz tego, że jestem prezesem tutaj w klubie od niedawna, to 3 moich synów trenuje w klubie w różnych kategoriach wiekowych i oceniać występ zawsze rodzic, który jest

0: na linii bocznej, rodzic jest zawsze dumny. Rodzic, który patrzy na to, jak to dziecko strzela, jak to dziecko się stara. Kiedy usłyszy tego typu komunikat, tak, że super, że brawo, że dałeś radę, wszyscy wychodzimy jako zwycięzcy. Trenerzy u nas w klubie, tak jak mówił wcześniej trener, nie są nastawieni na wynik. Tutaj najważniejsza jest dobra zabawa, dobre samopoczucie tych chłopaków, bo jeżeli oni będą wzrastać w poczuciu takiej sprawczości i tego, że oni dadzą radę i będą słyszeć to z boku, czy od rodziców, czy od trenera, to oni naprawdę będą się piąć do góry. W momencie, w którym wchodzi presja, nieważne z czyjej strony, te dzieci, niezależnie od wieku, im też zależy na wygranej, więc oni nie wchodzą tutaj na luzie, tylko im też zależy na wygranej, nie zawsze się udaje, ale te porażki też uczą, więc wszystkim nam zależy, oceniać możemy tylko pozytywnie, bo już samo to, że oni stają, że wychodzą poza swoją strefę komfortu, że walczą, czasem z trudniejszym przeciwnikiem, ale wykorzystują to wszystko, czego się nauczyli na treningu, więc za każdym razem są zwycięzcą.
1: A jeśli te dzieciaki właśnie tak

0: wzrastają, że wychodzą poza swoją strefę komfortu, że walczą, czasem z trudniejszym przeciwnikiem, ale wykorzystują to wszystko, czego się nauczyli na treningu, więc za każdym razem są zwycięzcą.
1: A jeśli te dzieciaki właśnie tak

0: tak opiekuńczy. Potrafią tak tymi chłopakami się zająć, że tam nie ma płaczu, tam nie ma jakichś rozterek. Wiadomo, że czasem jest zdenerwowanie, bo wszyscy chcą wygrać, tak? Ale zawsze na koniec jest postawa fair play, jest przybijanie piątek, jest wspólny okrzyk i jest omawianie każdego meczu, czy to w najmłodszej grupie, czy w najstarszej grupie. Ciężko powiedzieć chłopakom, którzy są w wieku 15 lat, przegrywają z jakimś silniejszym rywalem, chłopaki, nic się nie stało. No coś się jednak stało, tylko chodzi o to, żeby wyciągnąć wnioski. Nie obarczać nikogo winą, tylko wyciągnąć wnioski i dalej robić swoje, tak? Pokonać, dążyć do celu, a każdy z nich ma swój cel.
1: Podsumowując wypowiedź koleżanki, no to trener też musi być tą najbardziej empatyczną, kochającą mamą, surowym tatą, a zarazem starszym bratem i my to musimy w odpowiedni sposób rozgraniczać. Stąd, może powiem to troszkę z doświadczenia, no bo już kilka tych roczników miałem, wiemy, kiedy jest właściwy moment na tak zwany ochrzan, wiemy, kiedy jest właściwy moment na tego przytulasa i chwilę otuchy. I wiemy też, kiedy jest właściwy moment na rozmowę i właśnie na te wyciąganie wniosków. Zresztą sam po sobie wiem, że po każdej przegranej staram się z chłopakami usiąść i mówić o tym, co jest źle, bo nie możemy też się jakby tylko bawić tymi malutkimi sukcesami. My musimy cały czas iść do przodu, a jeśli nie jesteś świadomy, dlaczego przegrywasz, to nigdy nie będziesz w dobry sposób wygrywał.
2: Teraz chciałabym przejść do nie mniej ważnego tematu, czyli do rekrutacji. A z tego, co słyszałam, to ta rekrutacja nie trwa tutaj przez jakiś określony czas, tylko ten nabór jest jakby prowadzony przez dłuższy okres czasu. To i jak właśnie taki rodzic, którego dziecko interesuje się sportem, może właśnie go zapisać tutaj do Was?
0: Najlepiej, najłatwiej jest przyjść na kurs Ocińskiego 11, bo tutaj codziennie któraś grupa ma treningi. Niezależnie na kogo trafi, na pewno będzie pokierowany w odpowiedni sposób. Rekrutacja jako rekrutacja najczęściej jest w kwietniu. Ruszamy wtedy tak głośno z rekrutacją, wtedy jest o nas najwięcej słychać. Zarówno na Facebooku, na Instagramie, na tych wszystkich tutaj mediach społecznościowych działamy ostro. Są plakaty na mieście. Zapraszamy dzieciaki w każdym wieku i rekrutacja dlatego jest ta, ponieważ nie chcemy się zamykać na młodzież. To, że ktoś nie zdążył się zapisać w kwietniu, nie powinno go skreślać przez cały rok, żeby nie mógł do nas dołączyć w czerwcu czy we wrześniu, prawda? Więc jesteśmy na to bardzo otwarci. Zapraszamy na dwa otwarte, zupełnie darmowe treningi. Rodzic przychodzi z dzieckiem, dziecko sobie próbuje, czy mu pasuje, czy to jest ten rodzaj aktywności, ten sposób, w jaki ono chce to popołudnie spędzać. Ja jestem przekonana, że ktoś, kto do nas przyjdzie, to raczej już nie wyjdzie, tylko chętnie zostanie na kolejne treningi i dzieciaki chętnie w ręce trenerów są przez rodziców przekazywane, ponieważ tak jak tutaj trener Paweł mówił, to oni mają rolę wszelaką. Są dla dzieci tak empatyczni, tak oddani, że dzieciaki no, kochają trenerów.
2: Zastanawiam się, na ile to zapisywanie właśnie dzieciaków tutaj do klubu piłkarskiego to jest jakby zainteresowanie samych dzieci, a nie na przykład ambicje rodziców.
0: Na pewno w tym trochę tak jest, że rodzic, niektórzy szczególnie, tatusiowie, bo pewnie bardziej niż mamy, spełniają jakieś swoje tutaj marzenia z młodości, a w naszym klubie, gdzie jest naprawdę rodzinna atmosfera, łatwo jest im się tutaj włączyć, ponieważ rodzice ze sobą też się integrują. Z tego, co tutaj mam informacje od trenerów, oprócz tego, że dzieci zawożą na trening rodzice, to rodzice też często się włączają w treningi. Są jakieś mecze, sparingi dzieci na rodziców.
2: Czyli nie tylko obserwują z trybun.
0: No niektórym rodzicom jest bardzo ciężko obserwować tylko z trybun. Czasem się lubią wtrącić trenerowi. Jednakowoż nasi trenerzy pilnują rozdziału tych ról, to znaczy rodzic ma być rodzicem i wspierać dziecko po meczu, po treningu, a nie wtrącać się w trakcie. No nie jesteśmy w stanie tego rodzicom, że tak powiem, zabronić bycia tak na treningu, ale fajne jest to, że ci rodzice angażują się i włączają się między sobą i też w jakiś sposób tą aktywność fizyczną

0: w nich tutaj wpajamy, bo nie jeden tato mógłby zostać w domu przed telewizorem, a tutaj dziecko go ciągnie na trening, no to jak już wyszedłem z domu, to też coś pokopię. I w ten sposób angażujemy nie tylko dzieci, ale też tych rodziców.
1: To tak podsumowując, jak właśnie powinna wyglądać taka zdrowa relacja między trenerem, zawodnikiem, a rodzicem zawodnika?
0: Myślę, że słowem klucz jest zaufanie. To znaczy rodzic musi ufać trenerowi i musi ufać dziecku. Dziecko musi ufać trenerowi, musi ufać rodzicowi. I trener też musi ufać tym dwóm osobom. I kiedy oni wspólnie będą mieć to zaufanie wobec siebie i ten wspólny cel, to ta współpraca będzie, myślę, że przebiegać bezproblemowo. To jest takie moje zdanie, nie wiem co. Trener.
2: Jeśli chodzi o relacje trener-zawodnik, wielokrotnie w szatni powtarzam, że drużyna jest jak rodzina. Każdy z chłopaków może do mnie przyjść z najmniejszym problemem. Jeśli potrzebuje wsparcia, zawsze je ode mnie dostanie. Jeśli potrzebuje pomocy również. Jeśli ma jakieś pytania, nie tylko odnośnie piłki nożnej, też dostaje na nie odpowiedź, jeśli znam tą odpowiedź na te pytania. I myślę, że do tej pory wychodzi nam to dobrze, bo wiem, że mogę ufać tym chłopakom, zresztą mówię im to, oni zaufali mi. I tak, staramy się funkcjonować jak jedna rodzina. I były takie sytuacje, że dostawałem pytania zupełnie pozasportowe i oczekiwali ode mnie wsparcia, które oczywiście dostali. I myślę, że to jest też fajne, że samo to, że chłopak przychodzi do ciebie z czymś spoza klubu, daje ci tą świadomość, że zaufał ci.
1: Że robisz to dobrze.
2: Nigdy nie powiem,

0: to zawsze wesprę.
1: A jak w takim razie powinna wyglądać taka modelowa współpraca trenera i rodzica takiego zawodnika?
0: Moim zdaniem rodzic przede wszystkim powinien być wsparciem dla tego chłopaka. Powiem może na swoim przykładzie, jak to było ze mną, jak jeszcze grałem w piłkę, kopałem. Grali chłopaki w innych ligach wyższych, ale pamiętam swoją przygodę za młodego chłopaka w Turbii, gdzie już wchodziłem do piłki seniorskiej. Mój tato przychodził na te mecze, ale nigdy nie dostałem słowa krytyki w domu. Natomiast też nie dostawałem pochwał. I w momencie, kiedy zacząłem już być trenerem i rozmawiałem często z rodzicami, też się zastanawiałem nad tym, co jest takim kluczem do tego, żeby to dziecko czuło wsparcie, ale też nie poczuło się zbyt pewne siebie i nie miało przekonania, że jest najlepszy na świecie i lepszy od innych. Myślę, że samo słowo wsparcie

kiedy zacząłem już być trenerem i rozmawiałem często z rodzicami, też się zastanawiałem nad tym, co jest takim kluczem do tego, żeby to dziecko czuło wsparcie, ale też nie poczuło się zbyt pewne siebie i nie miało przekonania, że jest najlepszy na świecie i lepszy od innych. Myślę, że samo słowo wsparcie

0: domu słyszy tylko krytykę lub niezadowolenie rodzica za swoje ruchy, czy to boiskowe, czy meczowe typowo, czy treningowe, to nie będzie zadowolony i to będzie tylko odpychało to dziecko od piłki. Myślę, że ja te dzieciaki mam na treningu przez 1,5–2 godziny dziennie. Rodzic jest z nimi w domu cały czas i to tak naprawdę rodzic ma kluczowy wpływ na rozwój taki mentalny tego chłopaka. Oczywiście my też, bo nie możemy powiedzieć, że nie, te dzieciaki jednak nam ufają i słuchają tego, co mówimy, ale samo słowo wsparcie rodzica jest moim zdaniem najważniejsze tutaj.
1: Przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, jakie są takie najbliższe marzenia klubu? No, najbliższe miesiące czy lata? Macie takie marzenia?
2: Kurczę, marzenia? Nie myślałam o tym w ten sposób. Trenerze, jaki trener ma cel?
0: Nie mamy celu, mamy drogę. I często o tym rozmawiamy, bo nieraz ktoś pytał, czy już A-klasa w piłce seniorskiej, że junior może wyżej, czy że któryś z dzieciaków stąd wyjdzie. Oczywiście to są wszystko bardzo fajne rzeczy. Dla nas, jako dla takiego małego klubu, no świetne, no bo każdy sukces będzie cieszył, ale śmialiśmy się tutaj kiedyś z innymi trenerami i z Agnieszką, że nie mamy celu, mamy drogę i ta droga to jest ciągły rozwój i jakby szerzenie tej radości z piłki, to jest chyba najważniejsze, bo tak naprawdę wszyscy mamy ogromną satysfakcję z prowadzenia tych dzieciaków, tego klubu. Jeszcze jak przychodzisz, patrzysz na te uśmiechnięte buzie, a w niektóre dni jest tutaj około 80 dzieci w przekroju na treningu, bo trenują różne grupy w jednym czasie. To jest naprawdę piękny widok.
2: Tak naprawdę każdy z nas, który tutaj działa, no działa poza swoją pracą zawodową, tak? Każdy z nas zajmuje się czymś innym w godzinach 7-15 i po południu spędzamy tutaj z tymi dzieciakami, więc tak jak Paweł powiedział, droga, którą mamy wytyczoną, tak? Oni mają cały czas pracować, rozwijać się i przy okazji te sukcesy one same przychodzą, więc nie możemy stawiać, że naszym celem jest, nie wiem, bycie, a może jest, nie wiem, w pierwszej lidze. Nie, to nie są, to są rzeczy, które to są wypadkowe, to są rzeczy, które przychodzą w międzyczasie i jeżeli nie będziemy myśleć tylko o celu, a zapomniemy o tym właśnie, o tej drodze, która jest jakże ważna, gdzie czasem będą potknięcia, czasem będą sukcesy, ale idąc sobie tą drogą i realizując nasze takie bieżące rzeczy, tak, regularność w treningach, aktywność, sparingi i to wszystko, to nas będzie prowadziło do celu, a jaki cel się okaże, zobaczymy, co nam życie przyniesie.
3: Regaty to nie tylko żagle na wodzie, ale przede wszystkim emocjonująca rywalizacja, strategia i walka z wiatrem. Choć z brzegu wszystko może wyglądać spokojnie, na wodzie liczy się refleks, dobre ustawienie na starcie i umiejętność wykorzystania warunków pogodowych. O tym, jak wygląda taki wyścig od startu aż po metę, na przykładzie regat niżańskich, a także o sezonie żeglarskim i tym, co robią żeglarze, gdy jeziora skute są lodem, opowiedział mi pan Robert Sołtys, wicekomandor jachtklubu Nisko.
1: Na czym polegają takie regaty? Tak właśnie dla osób, na przykład tak jak ja, które no może nie mają zbyt wiele wspólnego z żeglarstwem i chciałyby się dowiedzieć, na czym one polegają.
4: To znaczy od 2 lat praktykujemy taki fajny sposób, że mamy tam nagłośnienie i ja staram się, albo ktoś stara się jakby komentować to, co dzieje się na wodzie. Osoby, które obserwują, to są w stanie zlokalizować odpowiednich żeglarzy i zrozumieć, co się tam dzieje. Generalnie jest między bojami, czy między właściwie boją, a statkiem komisji jest linia startu. Linia, której oczywiście nie widać, jest to wyobrażona linia między tymi dwoma punktami, której żeglarze muszą się trzymać i ich nie przekraczać. Po odpowiednich sygnałach dźwiękowych i flagowych w procedurze 5 minut jest start wspólny. I oczywiście nie wolno tej linii przekroczyć wcześniej, przed sygnałem startu. To, jak ustawią się żeglarze, jak wystartują, jest jakby bardzo kluczowe w tym wyścigu. I później po starcie wspólnym płyną do boi, która jest postawiona pod wiatr. Czyli nie mogą płynąć tam prosto do tej boi, tylko muszą halsować, czyli płynąć w lewo, w prawo, w lewo, aż do niej dopłyną. Mijają ją odpowiednią burtą i płyną do kolejnej, najczęściej ustawionej gdzieś tam półwiatrowo, czyli już jest dużo łatwiej do niej dopłynąć. I kolejna boja jest ustawiona albo może to być linia mety już, albo jeszcze poniżej zjeżdżają żeglarze na pełnym wietrze, czyli mają wiatr z tyłu i później znowu halsują się, czyli idą pod wiatr na linii.

0: już właśnie mety. Też może być to ta sama linia, tylko wjeżdżają na nią no, po minięciu dolnej boi, tej, na którą wchodzili pełnowiatowo. I kto pierwszy przekroczy tą linię, no to wygrywa wyścig. No tych wyścigów najczęściej odbywa się kilka. No jak są dobre warunki wiatrowe, no to wtedy wiadomo też i szanse są bardziej wyrównane i jeśli ktoś wygrywa 5 biegów, 6 biegów, no to jakby potwierdza swoją dominację w tym wyścigu. Więc tych biegów organizuje się kilka i później po podsumowaniu wyników wybiera się już miejsca na podium i dalsze miejsca.
1: A w takich regatach biorą udział drużyny z Podkarpacia czy z całej Polski?
0: Zasadniczo mogą brać i z całej Polski, natomiast przyjeżdżają do nas lokalne kluby i też jeśli mają czas, bo jeśli wyjeżdżają na inne regaty, często te terminy się nakładają w lecie, to jesteśmy w mniejszym gronie. Jak mają jak do nas przyjechać, to przyjeżdża i Przemyśl, i Mielec, i Tarnobrzeg tutaj do nas przyjeżdżał, także z tych okolicznych klubów oczywiście mamy osoby, natomiast z Polańczyka też, z Nadsoliny. My też do nich jeździmy, jak mamy czas, bo to też właśnie nie zawsze się uda tak, żeby, bo każdy chciałby mieć swoje regaty, no ale te regaty też odbywają się w Polsce. Natomiast duże kluby w Polsce mają swój kalendarz regatowy, no i oni nawet jeśli by chcieli, to tutaj u nas się nie pojawią, także duże regaty odbywają się no, najczęściej na północy i jest ich też bardzo dużo, także ci żeglarze są mocno obłożeni.
1: U was regaty niżańskie odbywają się pod koniec czerwca, a jak generalnie to jest z tym sezonem żeglarskim? Czy on jest w jakichś konkretnych miesiącach, czy to jest tak, że sezon na żeglarstwo jest przez cały rok?
0: To znaczy, no u nas sezon na żeglarstwo jest wtedy, jak jest już na tyle ciepło, żeby można było te zawody rozgrywać, ale już od kwietnia można swobodnie żeglować i powiedzmy do tego października, listopada można pływać. No jeśli na przykład akweny nie są zamarznięte, to czasami odbywały się w grudniu regaty, no, ale oczywiście ten sezon jest tak bardziej od kwietnia. My to zaczynamy już żeglowanie w marcu, ale tak od kwietnia myślę można liczyć do października.
1: A co później?
0: No później z dużych klubów młodzież trenuje na południu, czyli gdzieś tam Europa na południu, czy to Turcja, czy Włochy, i tam szlifują dalej swoje umiejętności i jakby cały czas nad tą formą pracują. Natomiast no, w takich mniejszych klubach my tutaj mamy takie 2 miesiące odpoczynku troszeczkę, ale nie do końca, bo też młodzież zabieramy na takie zajęcia, no można powiedzieć sportowe, kondycyjne, o, to by była lepsza nazwa. My na przykład tutaj od kilku lat już wyjeżdżamy na narty biegowe do Tomaszowa Lubelskiego. Bardzo fajnie, pozdrawiamy tam całą ekipę narciarzy biegowych, bo bardzo jesteśmy tam mile przyjmowani na Mosirze w Tomaszowie Lubelskim. Są tam bardzo dobre warunki, można pobiegać na nartach biegowych, można pójść na basen, można zjeść na miejscu, także jak nie ma śniegu, to są nartorolki, bardzo fajny obiekt i też jakby my też spędzamy czas. Wyjeżdżamy też na ścianki wspinaczkowe do Rzeszowa, wyjeżdżamy no, do Tarnobrzega, no, różne takie miejsca, gdzie no, też planowałem wyjazd w Góry Świętokrzyskie pochodzić, a w Bieszczady też można, także mamy dużo takich możliwości w ten okres zimowy też, żeby kondycję podtrzymać.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
4: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
2: To będzie prawdziwe święto dla fanów gier, popkultury i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Mowa o zbliżającej się już 10. edycji stalowowolskich spotkań z fantastyką. Więcej o jubileuszowej odsłonie tego wydarzenia, pełnej planszówek, retrokomputerów, cosplayu, RPGów i warsztatów możecie usłyszeć już teraz.
5: Magdalena Głowacka-Kolańska, przedstawiciel Stowarzyszenia Star Fiction.
6: Tomasz Drost, autor systemu Idol Syndrome.
1: Dobrze, no i dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o 10. stalowowolskich spotkaniach z fantastyką. 10. edycja, jubileuszowa można powiedzieć. No właśnie, kiedy i gdzie odbędzie się to wydarzenie?
5: Wydarzenie odbędzie się w pierwszy weekend lipca, to będzie 4-5 lipca w Samorządowym Liceum Ogólnokształconym.

0: Gimnazjum imienia Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli.
1: No i jak właśnie będą wyglądały te dwa dni, jeśli chodzi o takie atrakcje dla uczestników?
0: Atrakcji oczywiście przygotowaliśmy mnóstwo. Będą to zarówno gry planszowe, figurkowe, gry bitewne, będą turnieje gier, będzie salon gier retro, prelekcje, dyskusje, warsztaty, konkursy, cosplay, kultura Japonii, także naprawdę bardzo, bardzo wiele atrakcji przygotowaliśmy.
1: Czy trzeba się wcześniej właśnie rejestrować jako uczestnik, czy można po prostu przyjść tak po prostu z ulicy?
0: Można przyjść z ulicy jak najbardziej, wstęp na wydarzenie jest wolny, natomiast na niektóre punkty programu będzie możliwość, nie jest to konieczne, ale będzie taka możliwość zapisać się wcześniej na sesje RPG, warsztaty, konkursy i na turnieje. Będą wcześniejsze zapisy online, ale to jeszcze chwilka do tego, zanim to będzie ogłoszone, bo to tak bliżej konwentu.
1: Tutaj wspomniała Pani o tych punktach wydarzenia w takim dość telegraficznym skrócie, ale może nie wszyscy nasi słuchacze właśnie wiedzą, czym jest taki na przykład salon gier retro. Jakby mogła Pani wyjaśnić, co można tam znaleźć?
0: W salonie gier retro można znaleźć stare komputery zabytkowe. I będą tam na przykład takie komputery jak Atari 65XE, Atari 800XL, Commodore 64, Amiga 500, czyli jeden z najpopularniejszych komputerów lat 90. w Polsce, Atari 65ST, Atari 1040ST, Pegasus, czyli polska wersja NES Nintendo 64. I będzie można na tych komputerach wszystkich jak najbardziej sobie pograć w stare gry na starych komputerach, więc zwykle jest to bardzo fajną atrakcją zarówno dla dorosłych, którzy te komputery po prostu z własnego dzieciństwa z lat 80. i 90. pamiętają, więc dla nich jest to taka podróż w czasie, a dla dzieci czy młodzieży to też jest dla nich coś ciekawego, coś innego, zobaczyć taki komputer, który wygląda jednak trochę inaczej od obecnych komputerów i gry też wyglądają inaczej, one były przecież zupełnie inne, ale do dzisiaj granie właśnie w te gry jest bardzo przyjemne.
1: Widzę tutaj w programie, że będzie również Games Room. Czym w takim razie różni się on od salonu gier retro?
0: W Games Roomie będą gry planszowe. Właściwie można powiedzieć, że salon gier retro jest powiązany z Games Roomem, bo tutaj chodzi o granie i w Games Roomie też chodzi o granie. Zresztą są to punkty programu umieszczone właściwie w tym samym pomieszczeniu. I my mamy do dyspozycji około 180 gier planszowych, które będzie można wypożyczyć. Będzie można sobie pograć. O, jest ich bardzo dużo na naszej
1: stronie.
0: To może stronie.
1: Jakieś Pani ulubione.
0: To zaraz właśnie powiem o moich ulubionych, a powiem tylko jeszcze, że na naszej stronie będzie podany link, gdzie po prostu będzie można sobie wejść na listę naszych gier, zobaczyć, co mamy, co by się podobało, ewentualnie sobie wcześniej nawet powiedzmy poczytać jakąś instrukcję czy coś, aczkolwiek na miejscu, na wydarzeniu będą oczywiście osoby z naszej strony, które będą gry tłumaczyły w razie potrzeby, jakby ktoś potrzebował wytłumaczenia gry, to zawsze można po prostu to zgłosić przy wypożyczeniu gry i podejdzie do niego ktoś, kto wytłumaczy.
2: Najlepiej zarezerwować na niedzielę sobie partyjkę właśnie z rodziną jakąś ulubioną grę.
0: Tak, na przykład. To był właśnie bardzo fajny sposób spędzenia czasu na konwencie. Gier jest bardzo dużo, pytała Pani o moje ulubione. No ja na przykład bardzo lubię Osadników z Katanu, Wirusa, King Domino, Carcassonne, Colt Express, także jest bardzo, bardzo dużo gier, w które lubię grać, zresztą mamy co tydzień też, dwa razy w tygodniu nawet spotkania planszówkowe.
1: Dwa razy w tygodniu?
0: Tak, bo
1: w sumie nawet
0: więcej, to znaczy tak, w stowarzyszeniu piątki spotkania planszówkowe, takie główne można powiedzieć, od 17 do 20 na auli, natomiast w siedzibie odbywają się jeszcze dodatkowe spotkania na mniejszą ilość graczy, no bo siedziba jest mniejsza niż aula, więc tam na 1-2 stoliki. Kameralnie to się w różne dni odbywają, bo to zależy jak się umówią po prostu gracze ze sobą. A oprócz tego we wtorki można pograć jeszcze w strefie spotkań Nadmorskiego 11, także też od 17 do 20. To oczywiście nie organizujesz nasze stowarzyszenie, tylko właśnie strefa spotkań.
1: Czyli macie taki kolab, można powiedzieć.
0: Tak, tak. Także jesteśmy zaprzyjaźnionymi ze sobą grupami, tak.
1: A już tak wracając do tego Games Roomu, który pojawi się na stalowo-wolskich spotkaniach z fantastyką, to czy właśnie w tym Games Roomie

0: tylko takie gry planszowe, czy jeszcze jakieś inne?
1: Nie, nie. Oprócz gier planszowych będą również figurkowe gry bitewne. I będzie właśnie można obejrzeć pokazy tych gier. Pokazy będą różne. Będzie je robić One Page Rus Polska.

0: tylko takie gry planszowe, czy jeszcze jakieś inne?
1: Nie, nie. Oprócz gier planszowych będą również figurkowe gry bitewne. I będzie właśnie można obejrzeć pokazy tych gier. Pokazy będą różne. Będzie je robić One Page Rus Polska.

0: twórcy oni właśnie pokazują podczas tych pokazów, że granie w gry takie właśnie bitewne nie jest wcale jakieś takie trudne, że jest to bardzo fajna rozrywka, więc zwykle to się bardzo właśnie podoba, jest duże zainteresowanie i też Zagrajmy Rzeszów będzie to był u nas pokazy gier bitewnych.
1: A czy można też przyjść z własnymi planszówkami na przykład?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Można przyjść, można sobie na przykład poszukać innych graczy, którzy by chcieli w to zagrać i czy przyjść z własną ekipą, siąść sobie przy stoliku i pograć. Będą również turnieje gier, co też jest właśnie fajne.
1: I pewnie jakieś nagrody.
0: O tak, będą nagrody. Nagrody ufundowane przez miasto Stalowa Wola oraz powiat stalowowolski. Także zwykle są to nowoczesne gry planszowe, także staramy się zawsze znaleźć coś fajnego na nagrody. I będą również turnieje gier, w których będzie można grać udział. Nad turniejami jeszcze myślimy, ale już wiadomo na pewno, że będzie Carcassonne, będzie Toothed, będzie Mylki, będzie Dart, będzie turniej gry w kapsle, bo to już jest taka, Mylki i kapsle to już jest taka świecka tradycja, można powiedzieć, że to zwykle się dwa akurat turnieje odbywają w drugi dzień konwentu.
1: Ale to chodzi o takie kapsle jak od butelki?
0: Tak, tak jak się dawniej grało, rysowało tor i
1: to pan Tomek właśnie takie grało. Kapsle trzyma w ręku.
2: Ja pamiętam, to się chyba nazywało u nas w żurze, że się grało i kapslami się symulowało najsłynniejszych rajdowców rzeszowskich i wtedy po prostu robiło się różnego rodzaju tory wyścigowe i trzeba było się ścigać. Także...
0: Tak, no to my robiliśmy z kolei w moim dzieciństwie wyścig pokoju, był i kolarzy.
2: A, też.
0: No. Także to rzeczywiście tak to wtedy było, a tutaj to po prostu kapsle i chłopaki robią, bo to właśnie przygotowuje salon giery, to oni robią bardzo fajny taki właśnie tor, dbają o to, żeby był trudny, żeby były emocje, także warto policzyć. Zresztą jest to bardzo popularny punkt programu, naprawdę masę osób w tym bierze udział.
2: No właśnie cała idea konwentów i takich spotkań polega na tym, że bardzo rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, że dwa bloki dalej może mieszkać ktoś, kto ma podobne zainteresowanie jak my i czasem to są kapsle, czasami to są gry stare retro albo zupełnie nowe planszówki i niejednokrotnie nie chce nam się już korzystać z mediów społecznościowych czy z jakichś serwisów czy jakichś grup i szukać, więc lepiej czasami przyjść na taki konwent i nagle się okazuje, że nasz sąsiad zagra z nami w kapsle albo w inną grę planszową.
0: Tak, właśnie konwenty są taką świetną okazją do poznawania się wzajemnie, zawierania nowych przyjaźni, do wspólnego spędzenia czasu.
2: Albo pokazania dzieciom właśnie, jak to kiedyś tato się bawił w jakieś głupie gry na podwórku.
0: Tak, na przykład.
1: Tutaj w programie widzę, że są też sesje RPG i jak to zwykle bywa, ja zawsze pytam, bo nigdy nie wiemy, kto nas słucha, czym właśnie są gry RPG?
2: To może ja.
1: I skąd ten skrót?
2: Skrót RPG to jest Role Play Games, czyli można powiedzieć taki najbardziej dosłowny przekład, to jest wiecznie tocząca się gra, czyli tam coś, co praktycznie nie ma końca. Można powiedzieć, że gry RPG to takie wspólne siedzenie, jak nasi przodkowie siedzieli w jaskiniach przy ognisku, opowiadali sobie historię, to tutaj robimy praktycznie to samo. Jedyna różnica jest taka, że wybieramy tak jakby konwencję tej gry. Jedni ludzie lubią gry, które dzieją się w mitycznych światach z elfami, smokami, krasnoludami. Inni w odległej przyszłości, cybernetycznych, wspomagających w szczepach ciało, robiących bohaterów prawie, że
1: boskiej
2: istoty.
1: Okej, czyli SF, fantazy.
2: Wszystko łącznie, na przykład oczywiście zapraszamy na sesję Idol Syndroma, gdzie można zostać superbohaterem w dowolnym systemie. Mamy przygotowane kilka sesji w zależności od tego, jacy goście się pojawią. Od prawie, że kilkuletnich dzieci, które będą mogły latać i ratować świat ze swoimi superbohaterami, po bardzo, bardzo mocno zaawansowane i głębokie dyskusje między bohaterami, czy czasami ten świat warto nawet ratować. Największym podsumowaniem RPG-u można powiedzieć tak. Grupa dobrych znajomych ustala mniej więcej na podstawie jakiej gry, bądź książki, bądź filmu chcą toczyć swoją opowieść. Jeden z nich staje się prowadzącym grę, który czasami nazywa się mistrzem gry, storytellerem, czy tam po prostu mistrzem opowieści. I on, można powiedzieć, że pilnuje całej reakcji świata na działania graczy. A każdy z graczy odpowiada tylko i wyłącznie za swoją postać. Opisuje jej działania, opisuje jej wypowiedzi i podejmuje decyzję, co jego postać ma zrobić. I wtedy mistrz gry odpowiednio reaguje światem. Czy to zachowanie było dobre, czy się spodobało osobom, które widzą to zachowanie tej postaci,

0: I w ten sposób ta gra, można powiedzieć, nigdy się nie kończy, bo cały czas jesteśmy tak jakby współtwórcami jednej wspólnej książki, gdzie każdy z graczy odpowiada tylko za swojego bohatera. I dodatkowo nigdy nie ma pewności, czy jego bohater na końcu książki na przykład nie straci swojej postaci, bo to też jest częścią gry. Czasami można w takich grach zakończyć ją w bardzo nieprzyjemny sposób.
1: A ilu właśnie graczy liczy taki zespół?
0: Można powiedzieć, że wygodną grą, żeby ona była w miarę atrakcyjna dla wszystkich, to jest tak minimum 2-3 graczy, bardziej 3, i dodatkowo mistrz gry, czyli 4-5 osób to jest taka średnia. Natomiast mi zdarzyło się kiedyś rekordowo w swojej historii prowadzenia gier razem z kolegą w drugiej sali prowadzić 2 sesje równocześnie, gdzie jedna drużyna była bohaterów dobrych i liczyła 11 osób, druga drużyna była bohaterów złych i liczyła 13 osób.
1: To już tłum.
0: Tak, to był już tłum, ale gracze bawili się fenomenalnie, ponieważ przebywali w 2 osobnych salach i nie mieli pojęcia na temat swoich decyzji i jedna grupa usiłowała zniszczyć świat, a druga go uratować.
1: Rozumiem, że na te sesje RPG trzeba się też wcześniej zapisać.
0: Tak, warto się zapisać dużo wcześniej, żeby zarezerwować sobie pewne miejsce. Dodatkowo jest to o tyle dobre dla mistrza gry, że może nawiązać wcześniej kontakt z danym graczem i ustalić z nim, na jakich zasadach, prawda, chce grać, jaką chce sobie stworzyć postać, i można już przełamać pierwsze lody, że tak powiem, wcześniej przed sesją. Natomiast na ogół mistrzowie gry mają przygotowane takie gotowe postacie, nawet dla osób, które pierwszy raz w życiu będą chciały grać. Także serdecznie panią zapraszamy na sesję Idol Syndroma. Można ubrać pelerynkę, trykot i ratować świat. I mistrzowie gry mają takie gotowe postacie, na zasadzie zapytają się, czy chcesz grać kimś super szybkim, super silnym, czy super mądrym. I dostaje się gotową postać i można ją odgrywać, gdzie dosłownie wystarczy poświęcić 3 minuty na to, żeby przelecieć wzrokiem po kartce i wiedzieć, co ta postać potrafi. Dodatkowo moja gra, która się nazywa Idol Syndrom, ona ma taki jeden dodatkowy cel. Nie jest jej celem być grą po prostu, czyli być na rynku podręcznikiem, który można kupić, ktoś sobie przeczyta zasady i grać. Moja gra ma na celu tak naprawdę zrzeszyć ludzi, którzy chcą w pewnej społeczności razem ze mną tworzyć grę. Ponieważ jest dosyć otwartym światem, to znaczy, że decyzje graczy podczas sesji mają wpływ na to, jak rozwinie się główna linia fabularna całej gry, całego świata. A dodatkowo, żeby jeszcze bardziej pokazać, że chcemy po prostu to budować swego rodzaju społeczność, prowadzimy serię dodatkowych, można powiedzieć, aktywności wokół gry. Na przykład co miesiąc, gdzie można wygrać oryginalny podręcznik z dedykacją od autora, jest zrobiony konkurs na najciekawszą postać superbohatera. Wystarczy wejść na naszą stronę, stworzyć postać i bierze się automatycznie udział w konkursie, gdzie na koniec miesiąca wybieramy zawsze najciekawszą postać. Potem mogę opowiedzieć o mojej ulubionej, czyli pani Halince. Natomiast podczas konwentu będą odbywały się dodatkowo warsztaty z sztuki rysunku komiksowego. Mamy naszego zaprzyjaźnionego artystę, Jan Pidzia. Bardzo pozdrawiamy go. On co 2 tygodnie w czwartki organizuje kursy u siebie właśnie sztuki superbohaterskiej, natomiast przyjeździ razem z nami na konwenty i można, oczywiście wcześniej trzeba się zapisać, bo tam już jest liczba miejsc ograniczona, będzie można popróbować swoich sił w rysunku komiksowym. Czy to kwestia rysowania gadżetów superbohaterskich, jakichś superszybkich butów czy innych, po całkowicie stworzenie swojego superbohatera, który może potem zaistnieć tak naprawdę w naszym świecie.
1: A to są takie warsztaty dla takich początkujących, czy już dla takich bardziej zaawansowanych rysowników?
0: Janek jest niesamowicie cierpliwym nauczycielem i potrafi wykrzesać z każdego fragmenty talentu.
1: No to chyba jest cecha dobrego nauczyciela.
0: Tak, tak, zdecydowanie, dlatego z nim współpracujemy, bo jest przemiłym i super ciepłym człowiekiem. Tak, jest to jak najbardziej dla tych, którzy, można powiedzieć, nawet nigdy nie mieli ołówka, czy farby, czy jakiegoś tam pędzla w ręku. I można też wybrać sobie dowolną technikę. Od właśnie szkiców, długopisów, pisaków, po akwarele w cienkopisach, więc jest to bardzo wygodne, bardzo miłe. Oczywiście są tam gotowe też takie materiały szkicowe, gdzie można spróbować tylko uzupełnić, bądź wręcz prawie połączyć kropki, bądź pomalować po punktach sobie swojego bohatera.
1: Czyli będą warsztaty komiksowe, a czy jeszcze jakieś inne może w programie się pojawią?
2: Tak, warsztatów mamy naprawdę sporo. Oprócz właśnie warsztatów komiksowych, o których wspomniał Tomek, będą warsztaty kaligrafii, warsztaty zielarskie.
1: A czyli pięknego pisania, tak?
2: Tak. Będą warsztaty

0: zielarski i w tym roku będą to warsztaty tworzenia octów, będą warsztaty malowania henno, warsztaty origami, warsztaty neurografiki, warsztaty haftu krzyżykowego.
1: A na czym polega ta neurografika?
0: Neurografika to metoda polegająca na twórczym rozwiązywaniu problemów poprzez rysowanie. Jest jedną z metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz poprawą jakości życia. Łączy w sobie wiedzę z zakresu psychologii, neurobiologii oraz sztuki.
1: Czyli to taka propozycja dla zestresowanych, można powiedzieć.
0: Tak, to jest propozycja osób zestresowanych, którzy
1: czyli
0: mają
1: generalnie
0: jakiś
1: dla
0: problem,
1: wszystkich.
0: Żeby sobie właśnie się ostresować i poradzić sobie z tym problemem. Także generalnie dla wszystkich bardzo ciekawe naprawdę warsztaty. Będą też warsztaty Bieda Cosplay, gdzie będzie można sobie przygotować strój z worków jutowych, bibuły, tkanin i innych tego typu materiałów.
1: Fajna nazwa, Bieda Cosplay.
0: Tak, tak, to właśnie już kilka lat temu została ta nazwa wymyślona i też za każdym razem mnie bawi. I potem będzie można, jeżeli się będzie oczywiście chciało, bo nie jest to obowiązkowe, zaprezentować ten strój podczas konkursu cosplay, który odbędzie się właściwie tak godzinkę po zakończeniu warsztatów. Na konkurs cosplay będzie można się jak najbardziej zapisać wcześniej. Zawsze są zapisy wcześniejsze na cosplay, ale wiele osób też się zapisuje po prostu już bezpośrednio na konwencie. Także można i tak, i tak.
1: Z tego, co tu widzę jeszcze w programie, to będzie coś o kulturze japońskiej. Czy to będą jakieś panele dyskusyjne, jakieś prelekcje?
0: Tak, będą to zarówno prelekcje, jak i konkursy na przykład też. W zeszłym roku mieliśmy konkurs openingów, który cieszył się ogromnym powodzeniem i w tym roku on będzie na pewno powtórzony. Oprócz konkursu cosplay, podczas którego będzie można zaprezentować na scenie swoją postać i może być to postać z książek, seriali, filmów.
1: W wersji budżetowej.

0: takich miejsc na całym świecie, czy tylko w Polsce?
1: Na całym świecie.
0: No to chyba ciężka rozgrywka, niech czeka.
1: No chyba tak, ale myślę, że chyba wiele osób czuje się w tym dobrze, bo naprawdę sporo osób już w zeszłym roku się zgłosiło, bardzo, bardzo dużo. Będzie też oczywiście turniej, który przygotuje Salon Gier Retro na starych komputerach, więc też się to zawsze cieszy dużym powodzeniem. W czym jeszcze będzie można wziąć udział podczas 10. Stanowiskich Spotkań z Fantastyką? Przygotowaliśmy też program dla dzieci, który w tym roku poprowadzi dla nas kreatywne podwórko, więc będzie to naprawdę fajnie zrobione. Także naprawdę będą dzieci miały co robić.
0: Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest kreatywne podwórko, to jest jedno z miejsc aktywności lokalnej w Stalowej Woli. Jedno z trzech.
1: Dokładnie, więc przygotują, myślę, że naprawdę super program dla dzieci. Będzie również strefa wystawców, gdzie będzie właśnie można porozmawiać z twórcami gier, również z pisarzami, którzy też będą mieli swoje stoiska i w tym roku naszymi gośćmi będą Franciszek Piątkowski oraz Maksymilian Jakubiak. Także gorąco też polecam odwiedzić ich stoiska.
2: Moim zdaniem jest to jedna z fajniejszych atrakcji, dlatego że można spotkać się na żywo, uścisnąć rękę swojego ulubionego pisarza, czy przyjść na przykład do twórcy gry i powiedzieć: nie lubię twojej zasady numer 13, bo mnie zawsze wkurza, kiedy gramy. I często taki autor się zastanowi, czy w nowej edycji swojej książki, czy swojej gry czasem nie poprawić tej zasady, bo wkurza ona uczestników.
0: A u pana się zdarzył taki feedback, że coś się tam właśnie uczestnikowi nie podobało w pana grze?
2: Bardzo, bardzo często i uwielbiam to. Dlatego, że w mojej książce jest mnóstwo błędów ortograficznych, przyznaję się bez bicia do tego i nieraz przychodzą z uśmiechami i bardzo często robimy nawet konkursy polegające na znalezieniu najśmieszniejszego błędu albo znalezieniu zasady do supermocy, która jest tak silna, że nazywana jest OP, czyli overpower, czyli całkowicie łamie zasady gry i w ten sposób tylko i wyłącznie dzięki naszym czytelnikom, osobom, które grają, jesteśmy w stanie wprowadzać tak zwany balans, czyli po prostu poprawiamy jakość gry, żeby wszystkim grało się fajnie. I to jest super. Uwielbiam. Pamiętajcie, do autora na stoisku, czy to jest książka, czy to jest pisarz, to są ludzie, którzy tak naprawdę przyjeżdżają i mogą na żywo zobaczyć reakcję, nie hejt w internecie na twoją pracę, że coś ci się nie udało, że jest głupie, tylko przychodzi ktoś, kto naprawdę chcę z tobą porozmawiać. Także to jest najlepsze miejsce na wystawianie się w momencie, kiedy możesz na żywo porozmawiać z kimś i zobaczyć w jego oczach, że twoja gra albo twoja tam działalność się komuś podoba.
0: No już tak podsumowując, Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką, 10. edycja. Dla kogo to jest wydarzenie i dlaczego warto na nie przyjść?
1: Dla kogo? No myślę, że dla wszystkich. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, jak i dla seniorów, więc nie ma ograniczeń żadnych wiekowych. Można przyjść całą rodziną i się świetnie bawić. I też nie ma znaczenia, czy ktoś jest doświadczonym graczem, doświadczonym fanem fantastyki, czy po prostu dopiero zaczyna przygodę swoją z fantastyką.
0: Czy szuka zajawki.
1: Tak, czy szuka zajawki właśnie, czy jest to dla niego całkiem coś nowego i w ogóle nie wie, co to jest i chciałby zobaczyć. Więc mamy punkty programu, które naprawdę są i dla osób doświadczonych, i dla osób początkujących, więc po prostu każdy znajdzie coś tam dla siebie. I jest to okazja do fajnego spędzenia czasu, poznania nowych ludzi, zawarcia nowych przyjaźni albo spędzenia czasu też w gronie swoich przyjaciół, swojej ekipy. Będzie dużo ciekawych atrakcji, będzie naprawdę się fajnie działo.
0: No to zaczęliśmy od telegraficznego skrótu i może na nim zakończmy. Co, gdzie i kiedy?
1: 4-5 lipca, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące, 10. Stalowolskie Spotkania z Fantastyką. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Zaczniemy w sobotę 4 lipca o godzinie 10 i w sobotę nasze działania potrwają tak do godziny około 20, a w niedzielę zaczynamy od godziny 10, kończymy o godzinie 15. I zapraszamy wszystkich, zarówno dzieci, dorosłych, jak i młodzież, osoby, które fantastyką się interesują, jak i osoby, które o fantastyce nie mają zielonego pojęcia. Także zapraszamy, będzie naprawdę można miło spędzić czas.
3: Historia Stalowej Woli.
4: Pisarka, tłumaczka, harcerka oraz żołnierz Armii Krajowej Stanisława Kuszelewska-Rajska była prawdziwym człowiekiem orkiestrą. Co ciekawe, przed II wojną światową zajmowała się także opisywaniem powstającej stalowej.

0: i woli. O kulisach jej wizyty w naszym mieście opowiedziała mi pani Joanna Wójcik z Muzeum COP w Stalowej Woli. W jakich latach Stanisława Kuszelewska-Rajska odwiedziła Stalową Wolę? Jak wtedy wyglądało miasto? Na jakim etapie budowy wtedy było?
1: Stanisława Kuszelewska-Rajska to jest arcyciekawa postać w kontekście propagowania idei Centralnego Okręgu Przemysłowego. To była niesamowita kobieta, której życiorysem tak naprawdę można byłoby obdzielić kilka osób. Dokonała mnóstwa ciekawych rzeczy, miała naprawdę bogaty życiorys. Natomiast faktycznie w którymś momencie postanowiła wybrać się w podróż po najważniejszych miastach Centralnego Okręgu Przemysłowego i te miasta opisać. Ale tutaj, co ciekawe, stwierdziła, że nie będzie tego robić pod kątem zakładów, pod kątem ich wyposażenia. Ona postawiła na coś zupełnie innego. Postawiła przede wszystkim na pokazanie sytuacji robotników w nowo powstających zakładach i postawiła również na pokazanie różnego rodzaju zjawisk społecznych, które w miastach copowskich zachodziły.
0: Jak właśnie Kuszelewska-Rajska opisywała taką ogólną atmosferę miasta i to, jak żyło się tam jej robotnikom?
1: Relacje Kuszelewskiej znamy z artykułów, z serii właściwie artykułów, które opublikowała w czasopiśmie Bluszcz. Były to rzeczywiście artykuły, w których opisywała poszczególne odwiedzane przez siebie miasta. Tutaj pojawia nam się m.in. Radom, pojawia się Rzeszów, Mielec, pojawiają się Mościce, no i pojawia się oczywiście też, to już bardziej w naszym kontekście, pojawia się także Stalowa Wola. Kuszelewska już na samym początku w artykułach stwierdziła, że idea budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego to jest coś wyjątkowego, co trzeba pokazać i rozpropagować. Natomiast ona sama doskonale wiedziała, że nie zna się na metalurgii, nie zna się na hutnictwie, natomiast stwierdziła, że jest starym społecznikiem i pokaże życie COP-u z troszeczkę innej perspektywy. I faktycznie, podróżując po miastach, zwracała uwagę na architekturę, na nowo powstające osiedla, na to, jak te nowe osiedla zmieniają życie mieszkańców, przede wszystkim je poprawiają, bo to głównie o to chodziło. I zwracała też uwagę na działania poszczególnych zakładów, które rzeczywiście zapewniały robotnikom godny byt i coraz lepsze warunki życia.
0: No właśnie, w jakich warunkach mieszkali robotnicy, którzy sprowadzili się tutaj do Stalowej Woli? Jak wyglądało ich takie życie codzienne?
1: Jedno jest pewne, w momencie, kiedy Kuszelewska przyjechała do Stalowej Woli, to stwierdziła, że spotkał ją absolutnie oszałamiający widok. Rzeczywiście to było nowe miejsce, powstałe praktycznie od zera. Zachwyciły ją nowe budynki, które powstawały, zachwyciły ją hale fabryczne, zachwycił ją porządek, który w tych halach fabrycznych panował. Natomiast też doskonale wiedziała, i to wynikało z jej obserwacji w czasie pobytu, że życie tych robotników, którzy napłynęli do Stalowej Woli, w początkowym okresie rzeczywiście było bardzo trudne. Określiła je nawet jako niewygodne i dorywcze. To było głównie związane w początkowym okresie z kwestiami mieszkaniowymi. Natomiast też gdzieś miała świadomość, że w związku z tym, że miasto, osiedle bardzo szybko się buduje, to wkrótce te warunki życia z pewnością poprawią się.
0: Napisała może coś o zarobkach tych robotników, czy stać ich było na takie podstawowe potrzeby?
1: W całej serii artykułów kilka razy pojawia się informacja odnośnie zarobków pracowników zakładów copowskich i rzeczywiście one się układały różnie, ale mniej więcej od 200 zł do 700-800, w zależności oczywiście od miasta, w którym akurat przebywała i zapoznawała się z tego typu informacjami. Natomiast żeby dać tutaj takie dobre porównanie, na co ta pensja mogła wystarczać, to dla przykładu wynajem mieszkania tak wahał się mniej więcej od 17 do 30 zł. Oczywiście te mieszkania inżynierskie...
0: Miesięcznie.
1: Tak, miesięcznie. Mieszkania inżynierskie oczywiście były droższe, bo tutaj już mówimy na przykład o 80 zł, no ale automatycznie też pensja inżynierów była wyższa, więc mogli sobie bez problemu na wynajem takiego mieszkania pozwolić.
0: I w tamtym czasie, kiedy Kuszelewska-Rajska była w Stalowej Woli, to mówimy tylko o tych zakładach południowych i takich mieszkaniach, czy były tam jeszcze inne budynki w mieście? Może coś się dopiero budowało?
1: To znaczy, ona skupiła się głównie na zakładach południowych, na tych nowo powstających halach, z których część już działała, część była w budowie, więc miała się uruchomić za chwilę. Natomiast ona sama wtedy stwierdziła, że w

0: Stalowej Woli panują jeszcze warunki pionierskie i tutaj gdzieś w którymś momencie też samo muzeum nawiązało.
1: Pionierskie? Co to znaczy?
0: To było coś, co rozpoczynało się w zasadzie od zera, więc trzeba było włożyć w to trochę wysiłku, żeby naprawdę zbudować osiedle czy zakłady na wysokim, dobrym poziomie.
1: Jak Kuszelewska-Rajska podsumowała swoją wizytę w Stalowej Woli? Czy jej odczucia były pozytywne, negatywne, neutralne?
0: Stalowa Wola na pewno ją zachwyciła. Dla niej to była rzeczywiście taka copowska perełka, jedno z najciekawszych miejsc, które na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego powstawały. I ona wizytę w Stalowej Woli podsumowała w taki dość ładny sposób, bo powiedziała, że Stalowa Wola wygląda jak fantastyczna dekoracja do wielkiego filmu pod tytułem Nowoczesność.
2: Zapomniana mistrzyni przedwojennych tras, która ścigała się Bugatti i nie bała się rywalizacji z mężczyznami. Mowa o Marii Koźmianowej. Ta automobilistka pochodziła z okolic Stalowej Woli, a dokładniej z terenów dzisiejszej gminy Bojanów i była jedną z najbardziej niezwykłych postaci polskiego motorsportu. Jej sukcesy opisywała przedwojenna prasa, a ona sama startowała w rajdach i wyścigach zarówno w Polsce, jak i za granicą, przecierając szlaki kolejnym pokoleniom kobiet za kierownicą. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z Dawidem Sobiło z Automobil Klubu Stalowa Wola.
1: Kim była Maria Koźmianowa i dlaczego dzisiaj mówi się o niej jako o takiej pionierce polskiego motorsportu?
3: Maria Koźmianowa była wybitną polską automobilistką, która w międzywojennej Polsce startowała w wyścigach i rajdach samochodowych. Była jedną z nielicznych kobiet, która startowała w rajdach. Maria Koźmianowa pochodziła z Nowostanów pod Stalową Wolą. Tam miała garaże, w których trzymała swoje samochody.
1: Kiedy dowiedział się pan właśnie co nieco o działalności i życiu Marii Koźmianowej i dlaczego zdecydował się pan opowiadać jej historię i ją odkrywać też?
3: Pierwszy raz o historii Marii Koźmianowej dowiedziałem się od Stanisława Popowicza, który organizował rajd pojazdu zabytkowy Stalowej Woli i tam jedno z zadań dotyczyło właśnie przedwojennych kierowców wyścigowych i była fotografia Marii Koźmianowej. Pan Stanisław Popowicz jest wielkim miłośnikiem samochodów Bugatti i starał się w latach 60. znaleźć taki samochód. Jeździł często do miejscowości Bojanów i miejscowości Stany, szukając informacji o Marii Koźmianowej. Niestety nie było wówczas wielu osób, które mogłyby coś więcej powiedzieć na temat jej życia. Ja, szukając informacji na jubileusz 50-lecia Automobil Klubu Stalowa Wola, postanowiłem napisać część rozdziału poświęconą pionierom motorsportu z okolic Stalowej Woli i tak odgrzebałem temat Marii Koźmianowej. Przeszukując internetowe zbiory bibliotek, które teraz są cyfrowe, znalazłem bardzo dużo ciekawych artykułów poświęconych Marii Koźmianowej. I byłem zdziwiony, że ówczesna prasa bardzo dużo poświęcała tematu Marii Koźmianowej i tam także było bardzo dużo fotografii jej samochodów i samej Marii Koźmianowej. Przeszukując internet, udało mi się odnaleźć jej bratanicę, która mieszka w Wielkiej Brytanii i dzięki internetowi udało się nawiązać z nią kontakt i od słowa do słowa udało się pozyskać blisko 60 fotografii dokumentujących starty Marii Koźmianowej w międzywojennej Polsce.
1: Czy w takim razie jej postać wciąż budzi zainteresowanie właśnie w tym świecie samochodowym?
3: Niestety jest to postać zapomniana w świecie motorsportu. Niestety nie ma jej w wielu publikacjach współczesnych poświęconych kierowcom rajdowym i wyścigowym. Dlatego próbujemy tutaj w Automobil Klubie przybliżyć jej postać szerszemu gronu miłośników motorsportu.
1: Jak pan myśli, dlaczego właśnie postać Marii Koźmianowej została, tak można powiedzieć, zapomniana? Co się do tego przyczyniło?
3: Na pewno przyczyniła się do tego II wojna światowa. Była zmuszona wyruszyć za granicę, a jej majątek został skonfiskowany przez

0: Jest rząd komunistyczny, dlatego tutaj pod Stalową Wolą nie znajdziemy już żadnych pamiątek po niej.
1: Wspominał Pan o Nowostanach. Czy to są w takim razie dzisiejsze Stany w gminie Bojanów?
0: Tak, z tym, że Maria Koźmianowa posiadała siostrę. Miejscowość Stany, można powiedzieć, że była podzielona między dwie siostry. Południową część i dworek nad Łęgiem posiadała jej siostra Janina, natomiast sama Maria Koźmianowa posiadała północną, zachodnią część miejscowości Stany i dlatego, aby się odróżniać, ona nazywała to Nowostanami.
1: Dobrze, no to skoro już przeszliśmy sobie do takiej historycznej części jej życia, w zasadzie takich wczesnych lat jej życia, to co Pana zdaniem mogło wpłynąć na to, że zainteresowała się właśnie sportem samochodowym?
0: Na pewno była bardzo majętną osobą, posiadała hektary lasów, miała także swój prywatny tartak i w tym tartaku także była specjalna kolejka leśna, która dowoziła drewno z lasów do jej tartaku. Maria Koźmianowa w początkowym etapie życia interesowała się końmi oraz jeździectwem. Są wspomnienia, że często ścigała się na koniu z kolejką leśną, a następnie zainteresowała się motoryzacją, głównie przez jej kolejnego męża Andrzeja Koźmiana.
1: Czyli to mąż popchnął ją do startu w takich rajdach.
0: Dokładnie. Andrzej Koźmian był inżynierem, brał udział w budowie huty Stalowa Wola i miał dostęp także do samochodów, ponieważ jego brat miał bardzo dużo samochodów, które później skupował pan Andrzej. Stąd akurat w posiadaniu Marii Koźmian znalazły się dwa Austro Daimlery i samochód Tatra.
1: Tutaj się w sumie nasuwa pytanie, czy jej mąż również startował w takich rajdach, czy tylko jej po prostu towarzyszył?
0: Są zapiski, że razem w 1928 roku zapisali się do Automobil Klubu Polskiego, a także w 1929 roku wykupili specjalne obligacje na budowę budynku Automobil Klubu Polskiego, a więc brali oni czynny udział w życiu klubowym.
1: Czyli ten rok 1928-9 to są takie początki takiej sportowej działalności Marii Koźmianowej?
0: Tak, natomiast jej debiut motoryzacyjny był równo 100 lat temu. Maria wzięła wówczas udział w pierwszym rajdzie pań organizowanym w 1926 roku i tam na samochodzie Tatra, bardzo słabym, dwucylindrowym samochodzie, udało jej się zdobyć czwarte miejsce, więc to był naprawdę duży wyczyn. W tym rajdzie startowało blisko 16 pań, natomiast Maria w takim bardzo przeciętnym samochodzie objechała większość konkurentek.
1: Jakie były takie najważniejsze momenty i sukcesy w jej karierze?
0: Na pewno od 1928 roku zaczyna się jej kariera sportowa. Wówczas bierze udział w kolejnym rajdzie pań, już trzeciej eliminacji. I tutaj akurat startuje już na nowym samochodzie, Austro Daimlerze. Tam udaje się jej zdobyć drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, a także pierwsze miejsce w klasyfikacji prób sportowych. Ona wtedy otrzymała bardzo cenne nagrody i wydaje mi się, że popchnęło ją to w kierunku dalszej kariery sportowej, bo już rok później wzięła udział w bardzo słynnym wyścigu tatrzańskim. Wyścigi tatrzańskie organizowane były na słynnej trasie do Morskiego Oka z Białej Polany. Była wówczas zorganizowana trasa wyścigów. Tam zaraz po

0: mostek, wyłamując tam kilka szczebli, że od następnej eliminacji ten mostek nazywany był mostkiem Marii Koźmianowej.
1: Czy ten mostek wciąż istnieje?
0: Myślę, że wciąż istnieje. Trasa do Morskiego Oka jest już zamknięta dla ruchu samochodów. Teraz tam tylko możemy chodzić pieszo, natomiast ten mostek dalej jest. Maria Koźmianowa brała także udział w pierwszym wyścigu ulicznym we Lwowie. W międzywojennej Polsce od 1930 roku na słynnym Trójkącie Lwowskim rozgrywane były wyścigi samochodowe. Mało kto wie, wyścigi takie odbywały się czterokrotnie w międzywojennej Polsce. One były rozgrywane rok po debiucie rajdu Monte Carlo. Dlatego wyścigi lwowskie bardzo są często porównywane do wyścigów Monte Carlo. Natomiast zawodnicy, którzy startowali

0: W międzywojennej Polsce od 1930 roku na słynnym Trójkącie Lwowskim rozgrywane były wyścigi samochodowe. Mało kto wie, wyścigi takie odbywały się czterokrotnie w międzywojennej Polsce. One były rozgrywane rok po debiucie rajdu Monte Carlo. Dlatego wyścigi lwowskie bardzo są często porównywane do wyścigów Monte Carlo. Natomiast zawodnicy, którzy startowali, trudniejsza niż wyścig w Monte Carlo. Maria Koźmianowa brała udział trzykrotnie w wyścigach lwowskich. Pierwszy jej start był w 1930 roku, gdzie na Austro-Daimlerze w klasie turystycznej zdobyła pierwszą nagrodę i objechała kilku mężczyzn. Tak więc wydaje mi się, że to było naprawdę wyjątkowe osiągnięcie. W kolejnym roku, w 1931, Maria miała okazję na wyścigach lwowskich ścigać się z Hansem Sztukiem, późniejszym kierowcą Formuły 1. W klasie turystycznej zdobyła wówczas pierwsze miejsce. Hans Sztuk jechał prywatnym samochodem Mercedesem, stąd akurat jego gorszy wynik. Natomiast Maria Koźmianowa pokonała późniejszego kierowcę Formuły 1. W 1932 roku Maria Koźmianowa postanawia startować już na samochodzie Bugatti pożyczonym z Niemiec, natomiast żadna firma ubezpieczeniowa nie podjęła się ubezpieczenia tego samochodu, stąd niemożliwe było wypożyczenie Bugatti na wyścigi. Dlatego nie startowała w tym roku w wyścigach włoskich. Natomiast w następnym roku, początkiem 1933 roku, nabyła już na własność samochód Bugatti, co jest bardzo ciekawe, ponieważ tych samochodów w międzywojennej Polsce było blisko 20 egzemplarzy. A taki egzemplarz tutaj podstawową wolą naprawdę musiał robić furorę. To były bardzo drogie samochody, samochody wyścigowe, typowe do startów na wyścigach. Niestety jej pierwszy start z samochodem Bugatti w 1933 roku, który miał miejsce właśnie na wyścigu lwowskim, zakończył się defektem na 84. okrążeniu.
1: Maszyna odmówiła posłuszeństwa.
0: Tak, niestety. Był to świeży zakup, jeszcze samochód był na dotarciu i niestety zabrakło do mety 16 okrążeń.
1: A jak wyglądały jej starty w kolejnych rajdach, w kolejnych latach?
0: Bardzo wyjątkowy był rok 1934, ponieważ Maria Koźmianowa postanowiła wziąć udział w międzynarodowych wyścigach samochodem Bugatti.
1: Tym samym.
0: Dokładnie. Pierw wzięła udział w wyścigu w Szwajcarii, w wyścigu górskim na trasie 20 km na przełęczy alpejskiej. Trasa była bardzo kręta, były tam strome przepaści i tam Maria Koźmianowa zajęła pierwsze miejsce w kategorii pań i drugie miejsce w klasyfikacji sportowej. Kolejnym wyścigiem, w którym wzięła udział Maria Koźmianowa, był wyścig we Francji i tam na 2-kilometrowej trasie zdobyła drugą nagrodę oraz pierwszą nagrodę w kategorii pań przyznawaną przez magazyn Le Journal.
1: Czyli Maria Koźmianowa była też znana mieszkańcom nie tylko przedwojennej Polski, ale również Europy.
0: Dokładnie. Miała taki epizod, że brała udział w wyścigach międzynarodowych.
1: Z jakim efektem?
0: Najsłynniejszym startem Marii Koźmianowej był udział w Grand Prix Szwajcarii w 1934 roku. Była pierwszą Polką, która wzięła udział w międzynarodowym Grand Prix. Wówczas zgłoszonych do wyścigu było 24 zawodników. Maria Koźmianowa zajęła w tym wyścigu 10 miejsce. W klasyfikacji kobiet zajęła 2 miejsce. Ustąpiła tylko miejsca znanej francuskiej zawodniczce pani Itier. Ten wyścig był potem szeroko komentowany w polskiej prasie. W przeglądzie sportowym w 1935 roku w 3 wydaniach były spisane wspomnienia Andrzeja Koźmiana, męża Marii Koźmianowej, na temat udziału w tych wyścigach.
1: I co w takim razie napisał Andrzej Koźmian w swoich wspomnieniach?
0: Jest tam zawarta bardzo ciekawa informacja. Maria Koźmianowa podczas wyścigu górskiego w Szwajcarii na treningu rozbiła swoje Bugatti. Następnie Bugatti zostało przetransportowane do warsztatu, gdzie Andrzej Koźmian osobiście naprawiał ten samochód i tam doszło do spotkania Andrzeja Koźmiana, Marii

0: trójkośmianowej z Ferdynandem Porsche, słynnym konstruktorem Garbusa, a następnie samochodów Porsche, ponieważ Ferdynand Porsche był konstruktorem autounionów, bardzo szybkich samochodów wyścigowych, i on osobiście zaręczył Andrzeja Koźmiana, że naprawa przeprowadzona przez niego była bardzo solidna i może być spokojny o start i małżonki w wyścigu w Szwajcarii.
1: Z tego, co wiemy, to chyba dotrzymał słowa.
0: Dokładnie, tam zajęła pierwsze miejsce.
1: Czy w kolejnych latach Maria Koźmianowa brała udział w kolejnych rajdach?
0: Na tą chwilę nie mamy informacji, czy startowała po 1934 roku. Wiemy, że zgłaszała się do wyścigu w Ojcowie w 1937 roku. Podejrzewamy, że startowała także na Alfie Romeo, natomiast to są wszystko wspomnienia. Nie mamy tutaj dowodów w postaci artykułów, które by jednoznacznie mówiły o jej startach.
1: Czy prowadzenie takich maszyn, tutaj pan wspominał o Bugatti, czy właśnie prowadzenie takich maszyn w takich warunkach rajdowych było trudniejsze niż na przykład w tych czasach, w obecnych czasach?
0: Zdecydowanie było bardzo trudne. Bugatti było samochodem odkrytym, nie miało dachu, dlatego bardzo ciężko się startowało w złych warunkach atmosferycznych, kiedy padał deszcz. Zawodnicy byli zmuszeni startować w strugach deszczu. Nawet Maria Koźmianowa w artykule w przeglądzie sportowym wspominała, że była cała przemoczona po wyścigu w Szwajcarii i dodatkowo jeszcze musiała jechać z obciążeniem. Była bardzo drobną kobietą i musiała mieć założony worek kilkunastokilogramowy, który w trakcie zawodów spadł na podłogę i zablokował jej pedał hamulca, więc prowadzenie takiego Bugatti, tym bardziej jeszcze
1: z gazem w podłogę.
0: Tak, było to bardzo ciężkie zadanie. Wiele osób, które miało okazję jeździć samochodem Bugatti, wspominało, że te samochody były bardzo ciężkie w prowadzeniu ze względu na skrzynię biegów. Maria Koźmianowa miała tą umiejętność, że bardzo płynnie zmieniała biegi. Jan Lipper w swoich wspomnieniach pisał, że na wyścigu lwowskim na jednym okrążeniu trzeba było do 36 razy zmieniać biegi. Maria Koźmianowa miała bardzo dobrze wypracowaną technikę zmiany biegów, co jej bardzo ułatwiało start w wyścigach. Maria w swoich wspomnieniach podkreślała, że pędziła swoim Bugatti 180 km na godzinę, a to były lata międzywojenne. Dzisiaj ta prędkość jest zawrotna na autostradzie, a wtedy na drogach szutrowych, pędząc 180 km na godzinę w odkrytym samochodzie, to naprawdę był kosmos.
1: Że w takim razie zamykała licznik?
0: Tak. I posiadała czterocylindrowe Bugatti i niestety ten samochód w 1934 roku już był dosyć przestarzały. Wtedy królowały już Bugatti 8-cylindrowe, które mogły pędzić 210 na godzinę. Dla porównania, Maria Koźmianowa na 4-cylindrowym Bugatti, które mogło wyciągnąć 180 km na godzinę, uległa wyścigu pani Iter tylko o 10 sekund, a pani Iter posiadała samochód 8-cylindrowy, który mógł wyciągać 210 na godzinę, więc technika jazdy naprawdę tutaj musiała być bardzo perfekcyjnie opanowana przez Marię Koźmianową, że dotrzymywała kroku mocniejszym samochodom i niejednokrotnie także wyprzedzała tamte lepsze samochody.
1: Zanim jeszcze przejdziemy sobie do takiego podsumowania tej naszej dzisiejszej rozmowy o życiu i startach Marii Koźmianowej właśnie w wyścigach, w rajdach, to chciałabym jeszcze zatrzymać się przy tych samochodach właśnie, bo tutaj zerkam na fotografie, które przyniósł pan ze sobą i widzę, że wtedy właśnie w czasach międzywojnia te samochody wyglądały no troszeczkę inaczej niż dzisiejsze samochody wyścigowe. Tu wcześniej pan wspominał, że wtedy te samochody nie miały dachów. A czym jeszcze się różniły od tych dzisiejszych?
0: No, oczywiście nie miały wspomagania. Było bardzo ciężko operować kierownicą, więc taka drobniutka Maria Koźmianowa musiała naprawdę mocno pracować nad kierownicą. Te samochody nie miały pasów bezpieczeństwa, na zakrętach były mocne przechyły, więc nie było także systemów ABS, więc naprawdę ciężko było manewrować takim samochodem.
1: Przechodząc dalej, tutaj wspominał Pan, że w 1934 roku mamy taki ostatni udokumentowany udział Marii Koźmianowej w rajdzie. A co w takim razie stało się z nią później i w czasach właśnie wojny i tuż po niej?
0: Maria Koźmianowa zmuszona była uciekać z Polski w 1939 roku, jak wybuchła wojna. Jej mąż uciekał przez Włochy do Wielkiej Brytanii. Tam brał udział wojska generała Andersa. Natomiast sama Maria Koźmianowa uciekała do Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie na dworcu w Rozwadowie, dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Zostawiła swoje wyścigowe Bugatti, które później zostało rozszabrowane. Losy tego Bugatti są do końca nieznane. Jest kilka teorii, co mogło się stać z tym samochodem. Jego losy do dzisiaj są nieznane. Maria natomiast opuściła Polskę i znalazła się na Wyspach Brytyjskich. Tam niestety, jak większość Polaków, emigrantów, klepała biedę. Zajmowała się

0: Co stało się z jej rodziną? Czy oni również opuścili Polskę?
1: Maria Koźmanowa razem ze swoim mężem Andrzejem mieszkała w Wielkiej Brytanii. Nie mieli niestety dzieci. W latach 60. już po śmierci Marii Koźmanowej Andrzej sprowadził do Wielkiej Brytanii swoją bratanicę, panią Elżbietę, która ma dzisiaj ponad 80 lat i która zachowała cały album z fotografiami Marii Koźmianowej. Fotografie te leżały zapomniane w szufladzie i pani Elżbieta zdecydowała się przekazać te fotografie nam, Automobil Klubowi Stała Wola. I dzisiaj te fotografie są częścią naszej ekspozycji na wystawie pojazdów zabytkowych.
0: Co przedstawiają te fotografie?
1: Jest to blisko 60 fotografii dokumentujących starty Marii Koźmianowej, począwszy od jej samochodu Tatra z 26 roku, poprzez pierwszy wyścig pań, wyścigi na Austro-Daimlerach. Są tam także fotografie unikatowego samochodu Bugatti, jednego z 20 egzemplarzy, które wówczas były w Polsce. Są tam także prywatne fotografie nagród, które zdobyła Maria Koźmanowa ze wszystkich swoich imprez, a także fotografie, na których pozuje z psami, bo Maria Koźmanowa bardzo kochała zwierzęta, miała hodowlę koni, a także miała hodowlę psów. Ja dowiedziałem się z kilku artykułów z przedwojennej prasy, że Maria Koźmianowa brała także udział w wyścigach jeździeckich, a także miała pieski na sprzedaż rasowe.
0: A co do jej udziałów właśnie w takich wyścigach konnych, to czy wiemy coś o tym, czy może miała w tym jakieś sukcesy?
1: Wiemy, że na pewno w 22 roku miała co najmniej dwa drugie miejsca w imprezach ogólnopolskich, tak więc odnosiła tam sukcesy. Maria Koźmianowa także była miłośniczką gry w tenisa, miała prywatne korty u siebie w miejscowości Nowostany, a także w 1938 roku była w komitecie budowy kortów tenisowych w Stalowej Woli.
0: Czyli można powiedzieć o niej, że była takim człowiekiem orkiestrą.
1: Dokładnie. Doszliśmy także do dokumentów, w których napisane jest, że Maria Koźmianowa użyczała drzewa na opał ze swoich lasów dla miejscowej parafii w Stanach. Maria oraz Andrzej Koźmian wzięli ślub w kościele w Stanach w 1927 roku. Ten sam kościół, który w 1943 roku został przeniesiony do Stalowej Woli i przetrwał do dnia dzisiejszego.
0: No i już tak na koniec, co pana urzekło właśnie w historii Marii Koźmianowej? Co pana zafascynowało?
1: Zafascynowało mnie to, że Maria Koźmianowa odnosiła w międzywojennej Polsce wielu sukcesów, także na arenie międzynarodowej. Wówczas prasa poświęcała jej bardzo dużo miejsca, natomiast teraz jest osobą zapomnianą i bardzo zależy mi na tym, aby pamięć o niej przetrwała.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej? Czy potrzebny jest do tego mocny makijaż? Na ten temat rozmawiałam z Grzegorzem Myszką i Piotrem Kiełbasą z Koła Fotograficznego Kadr ze Stalowej Woli.
0: Jak przygotować się do sesji zdjęciowej od strony fotografa? Czy są jakieś takie uniwersalne po prostu rzeczy, które fotograf zawsze musi zrobić po prostu przed sesją zdjęciową?
4: Tak, po pierwsze fotograf musi mieć pomysł na te zdjęcia. Po drugie, musi być dobrze przygotowany technicznie, czyli jeśli wie, co będzie robił, musi sobie do tego dobrać odpowiedni sprzęt, odpowiednie obiektywy czy oświetlenie. Musi wcześniej uzgodnić z modelką zakres tych zdjęć. Muszą porozmawiać o ubiorze modelki, żeby to wszystko było spójne. Czyli pierwsze i najważniejsze to jest pomysł na zdjęcie, a później sukcesywnie rozwijanie tego pomysłu do efektu finalnego. A efekt finalny, w zależności od tego,

0: jak te zdjęcia będziemy obrabiali, możemy osiągnąć. Czyli już postprodukcją możemy nadać zdjęciu jakiś inny klimat.
1: Pomysł. Przede wszystkim musi być pomysł. Jeśli jak dobrze się przygotować do sesji, musi być pomysł. Ja to zawsze mówię, trzeba napisać scenariusz, żeby dokładnie wiedzieć, jak to ma wyglądać. I to chyba ten pomysł to najważniejszą rzeczą jest, przygotowanie dobre.
2: A jak model może się przygotować do takiej sesji? Czy może coś zrobić oprócz tego, żeby był, nie wiem, miał dobry humor, dobre nastawienie do zdjęcia?
1: Tak, na pewno model musi mieć dobry humor i musi być dobrze nastawiony i musi chcieć. Nie może być ograniczony czasowo, że ma tylko godzinę i wtedy już taka inna atmosfera wychodzi. Fajnie jest rozmawiać z modelem po imieniu, czyli przejść na ty, tak ja to nazywam, i wtedy już jest inaczej. No, kiedyś ktoś tam powiedział, że nie życzę sobie, bo mówmy sobie dalej per pan, pani, no i też okej, ale no tak już troszkę atmosfera inna jest. Model musi wiedzieć też, co chce, to jak to jest. No, moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest co do przygotowania. Dobry makijaż. No, mieliśmy zajęcia, zaprosiliśmy panią od makijażu. Pokazała nam mega fajne rzeczy, chociaż my jako fotografowie, no to nam, no ja osobiście zawsze wożę jakiś puder matujący w torbie fotograficznej i zawsze są to jakieś ostatnie, takie, no jakieś, żeby się twarz nie świeciła, ale no, moim zdaniem ten makijaż musi być.

No to nam, ja osobiście zawsze wożę jakiś puder matujący w torbie fotograficznej i zawsze są to jakieś ostatnie takie, no jakieś, żeby się twarz nie świeciła, ale no, moim zdaniem ten makijaż jest, musi być.

0: mocny makijaż, nie? To ja mówię, do sesji zdjęciowej razy 3, czyli ten makijaż musi być dużo mocniejszy.
1: Czyli patrząc teraz na mnie na przykład, czy mój makijaż nadawałby się na taką sesję zdjęciową?
0: Tak, oczywiście. Ale ja bym tam jeszcze trochę pudru dorzucił na nosek.
1: Czyli po prostu to musi być taki makijaż intensywny, taki, który jest troszkę przerysowany?
0: Takim... Nie, może, znaczy to zależy jaka sesja by była, ale mocny makijaż, sesja beauty, nie? To jest taka najbardziej, gdzie jest makijaż mocno wymagany, taki profesjonalny. Sesji beauty nie można zrobić bez makijażu. Kiedyś modelka przyszła do nas, no, taka młoda dziewczynka, no jak mogliśmy zrobić sesję beauty 14-latce, tak? No chociaż niektóre modelki 15-letnie to też fajnie, już mocno makijaż wyglądają, ale no to też trzeba mieć takie predyspozycje.
1: A czy trądzik i brak makijażu może być taką przeszkodą do zrobienia dobrego zdjęcia, takiego atrakcyjnego zdjęcia?
0: Myślę, że tak, no na tą chwilkę to jest tak, no my, jeśli chodzi o kadr, to nasze zajęcia nie tylko uczymy zrobić to dobre zdjęcie, ale również co jakiś czas spotykamy się i po prostu obrabiamy te zdjęcia. Pokazujemy jak później już tą postprodukcję, jak to obrobić to zdjęcie, czyli jak jest delikatny trądzik, czy jak jest coś, jakieś tam niedoskonałości, to staramy się to usunąć, nie? Bo jest w tej chwili programy są fajne, można to poprawić. Dlaczego nie? Bo niektórzy mówią, że no, nie powinno się, ale ja twierdzę, że tak, że jest do poprawienia i można.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: SK2.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

figurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta, to słychać.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych,

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest 8-latek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną, a szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała 8-letniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały m.in. nad Warszawą.
2: Wrażenia, no ogromne, tylko za krótko, to tak tylko mik i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: A ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial w swoim pierwszym spotkaniu. Gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1, a wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: Nie wiem jak wy, ale ja jeszcze jestem przed pierwszą kawą, za chwilę ją sobie zaparzę, ale uruchamiam już radio śniadaniowe, czas grać wam hity i opowiadać o fajnych rzeczach, mam nadzieję. Michał Hanczak z tej strony, a ze mną Roxy, to znaczy jej hit Miasto, na dobry początek wam gram.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy nasze spotkanie już oficjalnie. Wiktoria Kida za nami, a przed nami m.in. Carla Fernandez czy zespół Perfect. Ale przede wszystkim przed nami dwudzionek. Sobota i niedziela, mam nadzieję, że wolne, że pełne ciekawych planów. Nawet jeżeli chcecie po prostu odespać, poleżeć, odpocząć, to też jest ciekawy plan. Chociaż ja oczywiście będę Was zachęcał do tego, żeby trochę się ruszyć i na przykład skorzystać z różnego typu atrakcji, które dzieją się tak naprawdę wszędzie. Naszą podróż z mikrofonem po Polsce zaczniemy od Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam dzisiaj niezwykłe bicie rekordu Guinnessa, no próba bicia rekordu, ale ja wierzę, że uda się pobić ten rekord w strzyżeniu włosów. Fryzjerzy z całej Polski dzisiaj zjechali do Piotrkowa, bo chcą wykonać minimum 500 cięć w ciągu 8 godzin. Potrzebne są głowy, jakkolwiek to zabrzmi, do ścięcia.
1: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
2: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
0: Dzisiejsze bicie rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów w amfiteatrze miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. Trzymam kciuki tak mocno, jak fryzjerzy trzymają w dłoniach nożyczki. No i choć wszystkim zawsze życzę, żeby weekend trwał jak najdłużej, to w tym przypadku życzę, żeby to był weekend ścięty na krótko.

0: Do tej pory z 4,5 roku znaliśmy Vivaldiego, ale teraz mamy też Wiktora Waligurę i bardzo dobry popowy hit, który w Radiu SK2 oczywiście wam gramy. Dzisiaj zerkam do kalendarza z wielką radością, bo 13 czerwca urodziny obchodzą 3 bardzo zdolne, znane artystki, których hit na pewno też lubicie i dzisiaj na pewno hit każdej z tych artystek wam zagram. Na dobry początek Kasia Kowalska, która przy okazji urodzin zdradzi też trochę swoich sekretów. Zapytałem ją o jej pierwszy występ na scenie. Czy pamięta, kiedy debiutowała?
1: Mój pierwszy raz kojarzy mi się z przeglądem piosenki Zuchowej w Sulejówku, kiedy wyszłam zaśpiewać. Właśnie już też nie pamiętam co, ale pamiętam, że zaśpiewałam chyba pierwszą zwrotkę. Spojrzałam na publiczność i położyłam mikrofon na scenie i uciekłam. To był mój taki pierwszy występ i pierwsza ucieczka ze sceny, także nie uniosłam tego psychicznie.
0: Na szczęście i dla Kasi, ale przede wszystkim dla nas w dorosłym życiu już z tej sceny nie uciekała i została na niej na dobre, racząc nas fantastycznym głosem i super hitami. Często takimi dość smutnymi, o nie do końca szczęśliwej miłości, ale zdarzają się też w jej repertuarze optymistyczne piosenki i skoro mamy początek weekendu, urodziny Kasi Kowalskiej, której życzymy wszystkiego najlepszego, to coś optymistycznego pasuje jak ulał.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

To oczywiście zespół Ira, z którym spotkamy się jeszcze pod koniec tego miesiąca w ramach trasy SK Music Tour w Kołobrzegu. O tym wydarzeniu jeszcze na pewno będę wam opowiadał. No i chciałbym teraz powiedzieć przy okazji hitu Wiara, że mam wiarę w naszych piłkarzy, że poradzą sobie świetnie na mundialu. Problem jest taki, że ich tam nie ma. Mundial się zaczął, ale bez Polski. Za to w Polsce, w Radiu SK2, my mamy dla was specjalną mundialową akcję. Od poniedziałku startujemy z kompletowaniem naszej drużyny Radia SK2, która 4.

ale bez Polski. Za to w Polsce w Radiu SK2 my mamy dla Was specjalną mundialową akcję. Od poniedziałku startujemy z kompletowaniem naszej drużyny, drużyny Radia SK2, która 4 lipca pojawi się na PGE Narodowym w Warszawie i zagra mecz pod okiem Sławomira Peszko. Zresztą

0: Już teraz warto zajrzeć na sk2.pl, kliknąć zakładkę Wygraj i tam znaleźć wszystkie szczegóły naszej zabawy. Nie trzeba nawet umieć grać w piłkę nożną. Trzeba mieć trochę kreatywności i szczęścia. Powodzenia! A za kilka chwil w Radiu SK2 m.in. Patrycja Markowska.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz,

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami. Bezpieczną przyszłość.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje.
9: Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
10: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
11: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
12: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
13: Zapraszamy do technikum i liceum w nowych, atrakcyjnych zawodach w Zespole Szkół imienia generała Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Technik eksploatacji portów i terminali, logistyk, spedytor, technik pojazdów samochodowych, handlowiec, mechanik, technik spalarnictwa, technik technologii drewna. Oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nauka u nas to bezpieczne warunki kształcenia, nowoczesne wyposażenie, warsztaty szkolne na miejscu i przyjaźni nauczyciele. Więcej na www.zsrudnik.edu.pl, szkolnym Facebooku, Instagramie i YouTubie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: I po reklamie.

Wszystko jedno, wszystko źle. To jest tytuł tej piosenki, ale ja mam nadzieję, że u was wszystko dobrze i za chwilę też w newsach o 10 też jakieś dobre informacje się pojawią. Lore na antenie Radia SK2, w którym oprócz tego, że gramy najlepsze polskie hity, mamy też dla was trochę propozycji, co można fajnego robić w weekend w waszej okolicy. Jeżeli ktoś z Małopolski, to w jednej z małopolskich miejscowości w ten weekend odbywa się zlot ludzi nieśmiałych.

0: oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Emanuela Kwaśniak. Ptasie pióra zamiast modowych trendów i natura zamiast katalogów. Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza do konkursu Stroimy się w ptasie piórka. Moda z puszczy. Zadanie jest proste. Stworzyć własną stylizację inspirowaną ptakami Puszczy Sandomierskiej i zaprezentować ją podczas finałowego pokazu, który odbędzie się 28 czerwca na rynku w Rozwadowie, a zgłoszenia trwają do 25 czerwca.
11: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
12: No szok.
13: To będę dopiero badać. To nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu.
11: A postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść też grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie Targi Obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży. Drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
14: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
11: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi odbędą się w centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
15: Sporo osób żyje piłką nożną, mundial rozpoczęty, ale też żyjemy tenisem. Pamiętamy, co się działo tydzień temu na French Open i o tym tenisie jeszcze za chwilę Wam powiem, ale najpierw zagram. Konik na biegunach od Urszuli, Kuba i Kuba Stygnie Lato też będą, a ja nazywam się Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. Dzień dobry!

0: Praktycznie jesteśmy na półmetku miesiąca, więc tyle samo od wypłaty, co do wypłaty w moim przypadku. Ja nie pożyczam. Nie pytajcie jakby co. Sylwia Grzeszczak na antenie Radia SK2. To jest Radio Śniadaniowe. Witam was bardzo serdecznie. Za kilka chwil Mateusz Ziółko, T-Love czy Ania Karwan. Ale oczywiście najpierw z mikrofonem wędrujemy dalej przez Polskę i sprawdzamy, co się dzieje i co słychać. Po sukcesach Mai Chwalińskiej z zeszłego tygodnia, z French Open, oczywiście, że zagotowało się i zrobił się duży ruch w okolicach kortów tenisowych, bo nagle wiele osób się tym sportem zainteresowało i postanowiło spróbować swoich sił i są na to dowody w postaci opowieści trenerów i trenerek. Oczywiście ten szał zaczął się już też po sukcesach Igi Świątek, ale w ostatnich dniach ruch jakby znowu większy. Rodzice chętnie zapisują dzieci na zajęcia z tenisa, o czym opowiada nam Mariola Frączek z jednej z takich szkół w Nowym Sączu.
1: Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej.
0: Żeby osiągać takie sukcesy jak Maja Chwalińska czy Iga Świątek, to wiadomo, że trzeba od dziecka zacząć trenować. Ale dla rozrywki, dla rekreacji, dla sportu, dla nowych doświadczeń, dorośli też mogą spróbować.
1: Każdy wiek jest dobry, to nie jest

0: że jak jesteśmy dorośli, to jest za późno.
1: Jeśli tenis was korci, to rozejrzyjcie się choćby w ten weekend, czy jakiś kort w waszej okolicy działa. Na pewno prężnie ostatnio.
2: Eskad.

0: Każdego dnia w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, także od Mesai. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe, w którym po raz kolejny teraz zaglądam do kalendarza. 13 to niby pechowy dzień, ale 13 dzień czerwca to bardzo szczęśliwy dzień dla polskiej muzyki, bo urodziły się tego dnia bardzo znane, bardzo zdolne artystki. Mówiłem już o Kasi Kowalskiej, teraz czas na Anitę Lipnicką, czyli kolejną ikonę lat 90., ale aktywną i bardzo dobrze do dzisiaj. Zapytałem Anitę Lipnicką o jej największą koncertową wpadkę.
1: O Boże, mam taką jedną, która gdzieś tam się jawi zawsze jako najgorszy koszmar piosenkarza, czy tam piosenkarki. Kiedy stoisz na scenie i to się wydarzyło autentycznie, naprawdę byłam zaproszona do wzięcia udziału w prestiżowej imprezie jazzowej. Uwielbiam jazz, ale nie jestem jazzową wokalistką. Tak się stresowałam występem i to było przed pełną salą, całą piosenkę przestałam, nie zaśpiewałam ani słowa, zapomniałam totalnie tekst, czarna dziura w ogóle, najgorzej. I na końcu po prostu powiedziałam przepraszam i usiadłam na stołku na scenie. Ta tragedia polegała na tym, że wszyscy uczestnicy tego koncertu cały czas siedzieli na tych stołkach, więc ja nawet nie miałam się gdzie ukryć i się po prostu zapaść pod ziemię. Musiałam tam siedzieć do kolejnej piosenki, którą na szczęście już pamiętałam. To było Rosemary's Baby, już jakoś weszło mi w krew i pamiętałam, a ta pierwsza totalna porażka.
0: A kto śpiewał, że wszystko się może zdarzyć, również na scenie? Anita Lipnicka obchodzi w tym roku 30-lecie swojego solowego albumu, pierwszego, Wszystko się może zdarzyć, i rusza jesienią w trasę koncertową jubileuszową, podczas której piosenki z tej płyty będzie można usłyszeć, często w zupełnie nowych wersjach. Już lista miast podana, chociaż podobno kolejne daty jeszcze się mają pojawiać. Lublin, Rzeszów, Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Opole, Gdynia, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Bydgoszcz już teraz na tej liście. Ja nie mogę się doczekać, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych płyt, najważniejszych wokalistek. No i z wielką przyjemnością zagram wam teraz hit i Wszystko się może zdarzyć. Niech zdarzy się wszystko, co najlepsze. I Anicie, i wam, nie tylko w ten weekend. Peska.

0: tego wokalistę. Są nowe single, jak na przykład hit Sezon, który przed chwilą zagrałem, jest też kawałek Na Błysk, jest też trasa koncertowa, obrotowy tour, no i udział Dawida w różnych innych projektach, bo jest wspólny kawałek z Arturem Rojkiem, ukazał się też kawałek z Okim, a podczas zeszłotygodniowego koncertu w Chorzowie na Stadionie Śląskim Dawid Podsiadło ogłosił, że podczas przyszłorocznej Zorzy będzie jego wspólny projekt z Soblem, no i też możemy spodziewać się całej płyty. No to tak, Dawid Podsiadło za nami, a Sobel na razie panowie solo. Za kilka chwil Kochasz po krótkiej przerwie wam zagra.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
4: Polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest! Tanio tutaj jest! Stokrotka!
18: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.

0: Extra Custom takie dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
7: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK2, w którym oprócz najlepszych polskich hitów, za chwilę też newsy z kraju i ze świata, ale też zaproszenia na różnego typu weekendowe imprezy. Jeżeli ktoś ma blisko do Czeladzi, to w ten weekend w tej miejscowości kolejny koncert z cyklu naszej letniej trasy, która w sumie już wiosną się zaczęła. SK Music Tour i tam żadnych biletów, żadnych zaproszeń nie trzeba, po prostu trzeba wpaść i świetnie się bawić. Koncerty przez dwa dni, m.in. lokalne zespoły, ale jutro też gwiazdy doskonale znane z anteny Radia SK2, czyli zespół Piersi, będzie się działo, będzie zabawa, no i królowa Beata, nasza polska Queen Bee, Beata Kozidrak i Bajm oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.

0: rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje.
8: Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
9: I po reklamie.
10: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
11: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
10: Mówi Dariusz Szacht ze straży. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Dwie osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie, skradziono m.in. piłki i buty.
12: Minuta po 11:00, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. Dżamal za chwilę, będzie też Grzegorz Chyży o pani, no i fajne panie też wpadną w tej godzinie do studia Radia SK2. To Kasia Sienkiewicz i Sarsa. Michał Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobrej soboty wam życzę.

0: Polska 2, Budka Suflera i Za ostatni grosz. Ale za kilka chwil zagram wam coś nowego, co poznajemy od kilku tygodni dopiero tak naprawdę, ale artystkę znamy znacznie dłużej, tyle że z występów z bratem w duecie Kwiat Jabłoni. Tym razem jednak Kasia Sienkiewicz postanowiła pójść własną muzyczną ścieżką, no i takim pierwszym solowym singlem jest kawałek Były momenty, który zagram wam za chwilę. Sama Kasia zdradziła mi, że choć na scenie jest już od wielu lat, to jednak pójście tą taką solową ścieżką dostarcza zupełnie nowych emocji i adrenaliny.
1: Czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej
0: ciekawe.
1: Mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na
1: przykład. Ale naprawdę, naprawdę tak
0: czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: Kasia Sienkiewicz prawie jak z gry ja zagram. Za chwilę były momenty na antenie Radia SK2, a te letnie momenty, czyli spotkania z Kasią Sienkiewicz na koncertach, przed nami. Kasia ogłosiła ostatnio w internecie listę imprez, na których się pojawi tego lata. No i między innymi będzie na festiwalu Kazimiernication w Kazimierzu nad Wisłą, ale też zobaczymy ją na Openerze, ale też na Olsztyn Green Festival czy podczas trasy męskiego grania.

0: sukces.
1: Jak to się dzieje, że ludzie mają tyle talentów naraz? Na przykład taki Maciek Musiałowski. I talent aktorski, i talent wokalny, muzyczny również. Maciej Musiałowski i jego flora na antenie Radia SK2. Ja zaglądam teraz do kalendarza. Do tego mam talent, żeby pilnować dat. A tam 13 dzień czerwca, urodziny kilku polskich artystek. Była już dzisiaj Kasia Kowalska, była Anita Lipnicka, ale tego samego dnia urodziny obchodzi też Sarsa. I przy niej się na chwilę zatrzymajmy.

0: Zapytałem ją o pierwszy instrument, bo Sarsa przecież jest multiinstrumentalistką, ale o ten pierwszy instrument, który trafił w jej ręce. Kiedy to było i co to było?
1: To były takie jednooktawowe organki. Dostałam na pierwszą komunię świętą od wujka i to było fenomenalne doświadczenie, bo te organki miały podświetlane guziczki, więc wyświetlało się konkretnie, który guzik trzeba przycisnąć, żeby zagrać konkretną melodię, Panie Janie na przykład. I to były moje pierwsze próby grania na instrumencie klawiszowym.
0: Można więc powiedzieć, że od tego zaczęła się przygoda Sarsy z muzyką, która bardzo ładnie się rozwinęła. Do tego stopnia, że Sarsa od wielu lat raczy nas fantastycznymi piosenkami i takimi radiowymi hitami i muzyką nieco bardziej alternatywną, ale też na przykład ilustracyjną, filmową, bo do niej też ma rękę. Tym razem zagram wam w ramach urodzin Sarsy jej najnowszą piosenkę, która ukazała się kilka dni temu i która rozpoczyna według Sarsy erę nostalgii, chociaż moim zdaniem brzmi jak letni hit. Ocencie zresztą sami, czy będziemy się pamiętać. Sarsa w Radiu SK2 z nowością. SK

0: w Radiu SK2, w takiej naszej sobotniej śniadaniówce radiowej, Warius Manx i Kasia Stankiewicz z hitem Kot bez ogona. Mam nadzieję, że macie wolną sobotę i możecie oddać się relaksowi, chociaż podejrzewam, że część z was pracuje i to by wpływało na te badania, o których teraz powiem. Pojawiły się ostatnio takie badania, które mówią, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej. Średnio 38 godzin w tygodniu, a ci, co prowadzą działalność gospodarczą, pracują jeszcze więcej i zawyżają tę średnią. Daje nam to wszystko piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej, także rzeczywiście nasz kraj to kraj pracusiów. No i szkoda tylko, że choć tak długo pracujemy, to wypłata trwa tak krótko.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
14: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
15: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
16: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie.

0: Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.

0: My mamy naszą radiową, mundialową akcję, która na dobre rusza w najbliższy poniedziałek. SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszko w roli głównej. Bądźcie czujni, zaglądajcie też na sk2.pl, gdzie macie szczegóły tej akcji. Ja tylko powiem, że wielkim finałem będzie wspólny mecz naszej radiowej drużyny na PGE Narodowym w Warszawie. No i ktoś z was będzie mógł wygrać 10 tysięcy złotych.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąc takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąc takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza. Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i satysfakcjonujące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasę Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
22: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
23: Emanuela Kwaśniak. A gdyby potraktować wybór przyszłego zawodu jak przechodzenie kolejnego poziomu w grze, z takiego założenia wychodzą organizatorzy konkursu Gamer CV, do którego mogą zgłaszać się uczniowie szkół ponadpodstawowych, także ze Stanowej Woli. Więcej o tym Tomasz Widak.
24: Zamiast tradycyjnego życiorysu uczestnicy tworzą CV w formie karty postaci RPG i pokazują swoje umiejętności trochę jak skille bohatera. Od pracy zespołowej po kreatywność czy podejmowanie decyzji. Przy okazji trzeba też sprawdzić prawidłowe oferty pracy i zobaczyć, czego dziś oczekują pracodawcy.
23: Zgłoszenia do 26 czerwca. Szczegóły na fejsie Urzędu Miasta w Stołowej Woli.
25: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Szczątki 32 płodów do tej pory odnaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwa

0: Swoją pracę. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
1: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
0: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt. Poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
2: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
3: Dzień dobry ponownie. Michał Hanczak z tej strony cały czas. Gram wam kolejne polskie hity. Teraz coś dla tych, którzy obrali już kierunek Poznań. Poznań to miasto muzycznych doznań dzisiaj, bo to kolejny przystanek stadionowej trasy Dawida Podsiadły. I od jego hitu rozpoczynamy tę godzinę. To będzie piosenka bardzo piękna pod tytułem Mori.

0: młoda i zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2. Za kilka chwil wciąż młody, wciąż zdolny Kasa, a także duet Oscar Sims i Carla Fernandez z hitem prosto z Akademii Pana Kleksa, czyli można powiedzieć z pewnej bajki. I przy tych bajkach się na chwilę zatrzymajmy. Zaglądamy teraz do łódzkiego szpitala Matki Polki. Tam dzieci, żeby nieco łatwiej znosić trudy badań, oglądają wyciszające je bajki. To wszystko dzieje się w czasie rezonansu, a z mikrofonem był tam Grzesiek Mik, nasz reporter.
1: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia w ogóle?
2: Chciałbym obejrzeć jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne, szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się jakby odciąć od tego, co się dzieje.
3: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie pobudzać. Doktor Piotr Grzelak, no i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
1: Dziecko wtedy się nie wierci.
4: Tak. Dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog, z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
0: Bardzo ładna inicjatywa, warto o niej mówić, warto naśladować, kopiować, dlaczego by nie, ale myślę sobie, że w sumie to dorosłym też mogliby w czasie różnych badań puszczać bajki, żeby odstresować trochę dorosłych. Przecież my też się bardzo boimy niektórych badań, zwłaszcza mężczyźni. Swoją drogą, jak człowiek czasami siedzi w poczekalni i czeka na swoją wizytę w gabinecie lekarskim czy zabiegowym, no to słuchając innych pacjentów, nie tyle nasłucha się bajek, co horrorów.

0: Nie ma miejsca jak dom. To nowość od Mroza na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony. Słuchacie radia wciąż śniadaniowego. Mamy tutaj dużo tematów, dlatego program trwa do 13. Teraz zajmiemy się Darią Zawiałow i jej rocznicą, jej jubileuszem. Ostatnio wspominała, że minęło 10 lat, odkąd wygrała debiuty podczas festiwalu w Opolu, a śpiewała tam piosenkę pod tytułem Malinowy Chruśniak. Piosenkę, która w sumie otworzyła jej też drogę do dalszej kariery.
1: Pierwszy taki utwór, który naprawdę się bardzo rozszedł i do dzisiaj jest super wspominany i też jeden z największych takich naszych najmocniejszych punktów na koncertach.
0: I nie przez przypadek mówimy teraz o tym Malinowym Chruśniaku i tym dziesięcioleciu, ponieważ Daria Zawiałow ogłosiła, że będzie ten jubileusz świętować. W jaki sposób? Ano wyda limitowane winyle z singlami ze swojej pierwszej płyty, czyli z płyty Akesz. To jest właśnie Malinowy Chruśniak, potem był Kundel Bury i Miłostki i te piosenki ukażą się też w nowych aranżacjach, tylko na winylach. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Darii Zawiałow, a ja wam teraz ten Malinowy Chruśniak przypomnę. SK2.

0: Jakie plany na sobotnie popołudnie? Czy komuś szykuje się jakieś rendezvous? Trzymam kciuki za bardzo udaną randkę, jeżeli takowa jest w planach. W najbliższych dniach można na przykład zabrać kogoś na randkę na zawody balonowe. Widok balonów na niebie jest bardzo ładnym, romantycznym widokiem. No i taki będą mieli mieszkańcy, ale też turyści, którzy odwiedzą w najbliższym tygodniu Tychy i Pszczynę, bo tam od 18 do 20 czerwca będą szóste zawody balonowe in the Silesian Sky. Dobre na randkę, ale też na wycieczkę z całą rodziną.
1: Dla dzieciaków zawsze jest to duża frajda, kiedy mogą zobaczyć te statki powietrzne, zarówno w momencie, kiedy startują, czy jak piloci przygotowują je do startu, a także jak już pojawiają się na niebie.
0: Jak mówi Kuba Szwedowski, który reprezentuje organizatorów tych zawodów, weźmie w nich udział 15 załóg z Polski, Węgier czy Litwy. No i rzeczywiście będzie co oglądać. A w Radiu SK2 będzie czego posłuchać, bo po krótkiej przerwie Monika Brodka i Krzysiek Zalewski.
2: SK2. Reklama.
3: Wędzenie, grillowanie, pieczenie. Z Tregelem wszystko robisz na jednym grillu. Peletowe grille premium to prawdziwe amerykańskie barbecue. Dostępne już w Polsce. Idealne steki, soczyste mięsa i smak prawdziwego dymu. Tregel. Rozpal nową jakość grillowania.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio

0: Czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

śpiewająca dziewczyna to Marisa i jej hit pod tytułem Odkochaj w Radiu SK2 przed godziną 13. Za chwilę inna dziewczyna też czasami śpiewa, Antonina Van Dessel, ale nie wiem, czy będzie śpiewała na antenie, może ją namówicie. Na pewno jednak zagra jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio, czyli hymn męskiego grania, Nareszcie. To jest numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. Aktualnie można wejść na sk2.pl, zagłosować, sprawdzić listę. No i posłuchać jej w każdy piątek po 18 na naszej antenie. Dobrze, dosyć ode mnie. Dobrego weekendu wam życzę.

Numer 1 gorącej polskiej 20. Aktualnie można wejść na sk2.pl, zagłosować, sprawdzić listę, no i posłuchać jej w każdy piątek po 18 na naszej antenie. Dobrze, dosyć ode mnie, dobrego weekendu Wam życzę.

0: Maki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
15: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
16: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
17: 1, 2, 3, 4, 5% procent na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
18: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
19: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
23: I po reklamie.
24: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mają pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
25: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej, do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
24: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznaje Donald Tusk. Jednocześnie ocenia, że są tu, cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
26: Na zegarach punktualnie godzina 13. Ja cię, Agata, zaskoczę pytaniem.
24: Tak, słucham.
26: Co z tym latem?
24: Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy go nie odwołano, a bardzo bym nie chciała.

0: Ja też bym tego nie chciała, no ale trochę mniej szkoda, że się siedzi w pracy, co?
1: To prawda, jakoś tak mniej przykro.
0: Więc sobotnie, dzień dobry, 13 czerwca, godzina 13.01, Antonina Van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.
2: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
0: No i na początek bardzo dobrze, Hurt i Załoga. No to posłuchajmy.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Dawna to wiem.
1: Nasz wczorajszy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, męskie granie orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i oczywiście numer nareszcie. A ja teraz będę mówiła o jedzonku, no bo skoro weekend, to w wielu domach na pewno już planujecie, co będzie dobrego na obiad dzisiejszy, no i ten jutrzejszy, bardziej uroczysty niedzielny. No i właśnie rosół ma dzisiaj swoje 5 minut i to dosłownie na poważnie. Słuchajcie, kultowa polska zupa jest zgłaszana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, czyli w skrócie trafia do grona tradycji, które są uznawane za ważną część kultury i zwyczajów. Nasz rosół, dokładnie tak. I trudno się dziwić, no bo rosół w Polsce to w sumie nie tylko zupa, to taka niedziela u babci, to takie stawiam na gaz i już wiadomo, że będzie dobrze. To zapach, który robi w domu klimat szybciej niż jakikolwiek plan na obiad. Zwłaszcza w weekend, kiedy wiele wskazuje na to, że w domach zapadła cicha decyzja. Nie kombinujemy, robimy rosół i tyle. A w poniedziałek co? Pomidorową!
2: SK2.
1: A muzycznie w SC2 już teraz Sylwia Grzeszczak i jej sen o przyszłości. No to posłuchajmy.

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 w to sobotnie popołudnie. To był Dawid Podsiadło i jego numer Na Błysk. A ja powiem teraz wam o Mundialu, dlatego że Mundial 2026 wystartował, no nie da się ukryć. I w meczu otwarcia, który rozegrany został 11 czerwca, czyli dwa dni temu, Meksyk pokonał RPA 2-0. A przed nami ponad miesiąc piłkarskich emocji. Turniej potrwa aż do 19 lipca, zagra w nim 48 reprezentacji, a kibice zobaczą w sumie 104 mecze. Takie mam dla was dane, tak się przygotowałam. No i chociaż biało-czerwonych tym razem na Mundialu nie ma, no to spokojnie, no bo słuchajcie, my mamy dla was własne piłkarskie

reprezentacji, a kibice zobaczą w sumie 104 mecze. Takie mam dla Was dane, tak się przygotowałam. No i chociaż biało-czerwonych tym razem na mundialu nie ma, no to spokojnie, no bo słuchajcie, my mamy dla Was własne piłkarskie emocje.

0: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyży w Radiu SK2. No i zobaczcie, jak to się pięknie zrymowało. Słuchajcie, sezon na truskawki trwa w najlepsze i jak co roku wraca też pytanie, ile ich właściwie można zjeść, żeby było zdrowo i czy możemy jeść truskawki tak zupełnie, ale to zupełnie bezkarnie. No i jak wynika ze zaleceń dietetycznych, dla dorosłej osoby bez przeciwwskazań to zwykle około od 150 do 300 gramów dziennie, czyli tak mniej więcej 1-2 szklanki owoców. To jest mało strasznie. Dobra wiadomość jest taka, że truskawki to naprawdę lekki temat, mają mało kalorii, są źródłem witaminy C, błonnika i antyoksydantów, więc spokojnie mogą wspierać dietę, no i oczywiście formę, co jest bardzo ważne. No i oczywiście wiecie, jak ze wszystkim, liczy się umiar, no bo kilogram truskawek to już nie jest fit przekąska, tylko pełnoprawna porcja owoców na cały dzień albo i tydzień. No i puenta tutaj jest właściwie prosta. Truskawki są tak dobre, że największy problem nie polega na tym, ile można ich zjeść, tylko moim zdaniem, jak przestać, kiedy już się zacznie. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Castorama.
13: Teoria.
12: I praktyka.
13: W teorii wykańczanie mieszkania... Ech, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki.

0: Mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: I po reklamie.

0: tę pochmurną sobotę. Powoli zbliżamy się do godziny 14, a to był zespół Free of Us i ich Szklany Sufit. Po godzinie 14 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity i na początek numer idealny na weekend – Sanach Hip Hip Hura. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Quinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoroot Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoroot Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Emanuela Kwaśniak. Podkarpaccy terytorialsi zapraszają na wakacje z WOT. To czas, gdy można zaznać przygody, a może nawet zdecydować się na nowe wyzwania, dołączając w szeregi terytorialsów. Podczas ćwiczeń ochotnicy przejdą przeszkolenie z najważniejszych zagadnień WOT.

0: wojskowych, mówi Magdalena Mac, rzecznik prasowy podkarpackich terytorialsów.
1: Szkolenie to niczym nie różni się od tych, które są organizowane w przeciągu całego roku. Proces szkoleniowy przebiega dokładnie w ten sam sposób, jedynie zmienia się miejsce i okoliczności pogodowe.
0: Wakacje z WOT ruszają 27 czerwca. Zapisy prowadzi Niżański WCR.
2: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną.

0: prowadzi niżański WCR.
1: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną.

0: walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
1: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
0: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
2: No i na zegarach punktualnie godzina 14 i mam pytanie.
0: Tak.
2: Będziesz korzystać w weekend z wolnego?
0: Będę korzystać z wolnego, chociaż chciałabym pójść na spacer, a pogoda zupełnie nie sprzyja.
2: Ale z cukru nie jesteśmy. Parasol i do przodu.
0: To prawda.
2: No i właśnie pod weekend u nas teraz bardzo dobry numer. Sanach, Hip Hip Hura. Kolejna godzina. Antonina Vandesel, Radio SK2. Jedziemy.

To numer, który idealnie pasuje do dzisiejszej pogody. No niestety, Gabriel Fleszar, kropla deszczu. Ale przed Gabrielem Fleszarem usłyszeliście Kasię Kowalską i Antidotum. No i właśnie, Kasia Kowalska. Słuchajcie, dzisiaj 13 czerwca obchodzi swoje 53. urodziny. I rano miałam okazję posłuchać ciekawego wywiadu z Kasią i powiem wam trzy ciekawostki o Kasi, których być może nie wiecie. Kasia zaczynała śpiewać w chórkach kościelnych i wtedy dopiero świat zaczynał ją odkrywać. Później żyła głównie z tego, że nagrywała chórki dla różnych artystów, no i tak na przykład poznała Ewę Bem, która później zobaczyła w niej potencjał i zaprosiła ją na wspólną trasę koncertową, gdzie właśnie Kasia robiła chórki. No i tutaj teraz najciekawszy news. Kasi Kowalskiej próbowano zmienić nazwisko. Jak już zaczęła się wybijać, to uznano, że to nazwisko Kowalska jest takie zbyt pospolite. No wiecie, Jan Kowalski i Kasia Kowalska, no nie, no trzeba to zmienić. Ale Kasia uznała, że właśnie to jest jej siłą i nie dała się zmienić. Zawsze szła wierzyła we własną siłę, szła własną drogą, no i właśnie tak zostało. Ale muzykę tworzy i tworzyła bardzo dobrą. Kasiu Kowalska, życzymy ci 100 lat i dalej tworzenia takich przebojów, jak tworzysz. A muzycznie zaraz u nas Kamil Bednarek i Mateo Talizman w takich rytmach trochę reggae. SK2. Zapominając już

0: czasu.
1: My w naszym wehikule czasu Radia SK2 robimy szybki teleport do roku 1986, kiedy to zespół bardzo popularny w czasach PRL-u, czyli 2 plus 1, wypuścił numer Iść w stronę słońca. No i tak, autorem tekstu tutaj piosenki był polski, bardzo uznany tekściarz Andrzej Mogilnicki, a muzykę skomponował założyciel zespołu, czyli Janusz Kruk. Wielki sukces piosenki w PRL-u, dlatego że w czasach swojej premiery utwór zdobył nagrodę w konkursie Polskiego Radia na idealną piosenkę dla młodzieży. No i generalnie tekst to taka uniwersalna opowieść o pięknie życia, podążaniu za marzeniami, jest bardzo wesoły, optymistyczny, byciu sobą i patrzeniu na świat oczami dziecka. I znalazłam bardzo ładne podsumowanie, że jest to ponadczasowy hymn optymizmu i afirmacji życia. No więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 2 plus 1, Iść w stronę słońca, no i afirmujmy tą piosenką życie.

To oczywiście Błomysłowic z Arturem Rojkiem, a dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dobrych Rad, czyli jedyny dzień w roku, kiedy każdy z nas oficjalnie awansuje na eksperta od życia innych. Bo statystyki są bezlitosne. Większość z nas uważa, że doradza lepiej niż przeciętny człowiek, nawet jeśli własne życie

0: czasem wygląda jak serial po kilku nieudanych sezonach, to komuś doradzamy najlepiej. Mamy też klasyk psychologii, efekt dystansu. Cudze problemy widzimy w HD, własne najczęściej w trybie zaraz się tym zajmę. Do tego dochodzi syndrom rozwiązywacza, czyli potrzeba natychmiastowego naprawiania świata. Zwłaszcza tego, którego no nie jesteśmy niestety częścią. I jest jeszcze, słuchajcie, zraniony uzdrowiciel, czyli człowiek, który najlepiej doradza, bo sam już kilka razy spektakularnie przegrał. No i w Światowy Dzień Dobrych Rad pamiętajmy jedno. Najłatwiej ustawić cudze życie, zwłaszcza siedząc wygodnie w swoim. Więc dzisiaj te dobre rady może zachowajmy dla siebie. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w

0: Na zegarach już powolutku wybija godzina 15. To był rezerwat. Zaopiekuj się mną. Po godzinie 15 SK2 w sobotę oczywiście nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszą polską muzyką. Na początek Sasza Strunin, elektryczne gitary i Karolina Stanisławczyk. Zostańcie koniecznie z nami, bo później ta playlista będzie rozkręcać się jeszcze bardziej. Będzie grubiej, obiecuję.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
9: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
0: No i mamy godzinę 15 w sobotę 13 czerwca. Taka pora obiadowa, więc wszystkim, którzy jedzą obiad, życzę smacznego. To jest Radio SK2. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mam dla Was porcję najlepszych polskich hitów. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w tej godzinie trochę plotek o Robercie Lewandowskim, trochę o Mundialu, no i o urodzinach gwiazd. Bo dzisiaj tak się składa, że bardzo dużo gwiazd polskiej sceny muzycznej ma urodziny. To zaczynamy.
23: Najlepsze polskie hity.
0: I na początek piosenka dla...

0: Duet, którego bardzo przyjemnie się słucha, Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu SK2. Mundial trwa. Emocje sportowe też. Nawet jeżeli tym razem biało-czerwonych na boiskach nie oglądamy, to kibice i tak mają co robić. Chociaż tegoroczny turniej, no, wystawia ich trochę na próbę. No bo dzisiaj na przykład o 3 nad ranem naszego czasu grano mecz USA kontra Paragwaj. USA wygrało 4-1, a wieczorem, również dzisiaj o 21 na murawę, wyjdą Katar i Szwajcaria. No i chyba największym rywalem wielu fanów nie są dzisiaj piłkarze, tylko strefy czasowe. Bo żeby oglądać wszystkie mecze, trzeba jednocześnie być, słuchajcie, kibicem, nocnym markiem i specjalistą od szybkich, krótkich, regenerujących drzemek. I jedno jest tutaj pewne. Mundial to taki czas, kiedy poranna kawa przestaje być napojem, a staje się taktyką. Zdecydowanie.
1: SK2.
0: No i teraz numer idealny pod ten mundial. Urszula, na sen. Posłuchajmy.

0: Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno w Radiu SK2. Słuchajcie, w internetowych streamach bywa różnie, ale tym razem poszło bardzo konkretnie. Robert Lewandowski podczas jednego z live'ów u Łatwo Ganga rzucił luźną obietnicę, że jak będzie okazja, to wpada na wspólnego kebaba. No i jak się okazuje, słowa dotrzymał. W sieci krążą fotki, było spotkanie, był klimat, był klasyczny street foodowy klasyk, czyli wszystko zgodnie z planem. I ja tylko zastanawiam się, co na to wszystko Anna Lewandowska. Myślę, że był lawasz, mieszany, szybko 3 razy, póki żona nie widzi, no bo wiecie, Ania jest bardzo fit i jak się dowie, to może wpaść w baciatowy szał, a tego byśmy nie chcieli.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Bajm i Szklanka Wody w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie.

0: To była Lanberry, plan awaryjny. Miałam mówić o urodzinach, więc o urodzinach powiem. Mówiłam już o Kasi Kowalskiej, która dzisiaj świętuje swoje 53. urodziny, ale dzisiaj również swoje 51. urodziny obchodzi Anita Lipnicka, czyli jedna z tych artystek, no, których głos trudno pomylić z kimkolwiek innym. Na polskiej scenie, obecna od lat 90., zaczynała w Various Manx, no a później poszła własną drogą, tworząc takie bardziej intymne, spokojne brzmienia i budując bardzo charakterystyczny styl, taki delikatny, ale jednocześnie bardzo mocno rozpoznawalny. I z okazji urodzin cała ekipa Radia SK2 śle Anicie Lipnickiej najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, muzycznej energii i kolejnych pięknych piosenek, które zostaną z nami na jak najdłużej. 100 lat. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa szlifierka kątowa 20

0: 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez-nisko.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kremkową perkusją.

Zwykłe, Bona Fide i Daria Zawiałow i ich kultowy hit Bubble Tea na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Po godzinie 16 na dobry początek Bryska, Maciej Musiałowski i Sumptuastic, więc jak widzicie, bar

0: graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje.
5: Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
9: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
10: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
9: Zaraz wszystko wyjaśnię.
11: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Emanuela Kwaśniak. Scena, śpiew albo twórcza praca przy wystawie. Niżańskie Centrum Kultury Sokół rusza z nowym projektem artystycznym dla dorosłych i właśnie trwa nabór uczestników. Więcej o tym Krzysztof Pomorski.
16: To propozycja dla osób w wieku od 30 do 55 lat, które chcą spróbować czegoś nowego, poznać ludzi i wrócić do pasji albo odkryć je od początku. Do wyboru są trzy ścieżki. Można dołączyć do grupy teatralnej Gniot, zasilić szeregi całkiem niezłego chóru albo wybrać warsztaty artystyczne. W planach jest przygotowanie spektaklu familijnego i wystawy prac plastycznych.
15: Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca. Szczegóły na stronie Niżańskiego Centrum.
17: No i wybiła godzina 16 w sobotę 13 czerwca i słuchajcie, powoli zaczynamy już tak zbliżać się coraz bliżej ku wieczorowi. No i sobotni wieczór rządzi się swoimi prawami, jest bardzo dobry na wieczorne wyjścia i imprezy i tupanie nóżką. I pomimo tego, że pogoda za oknem jest jaka jest, to jak potańczycie, to na pewno się rozgrzejecie. A w SC2 już za moment hit, który właśnie sprzyja ku tupaniu nóżką, bryska i odbicie. Antonina Wandesel, Radio SK2, dzień dobry.

Big Day w dzień gorącego lata. Tak muzycznie gramy Wam w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie. A w sieci głośno o szczerej rozmowie Roxany Węgiel, jak czytam, która opowiedziała o swoich pierwszych doświadczeniach z finansami w showbiznesie. Jak przyznała młoda gwiazda, na początku zdarzało się, że nie wszystko było dla niej jasne i przejrzyste, jeżeli chodzi o rozliczenia i umowy. Dzisiaj podchodzi do tego już dużo spokojniej i bardziej świadomie i jak sama pokazuje, w tej branży talent to jest jedno, a pilnowanie papierów, to drugie, równie bardzo ważne. Bo jak się okazuje, w show biznesie można szybko zostać gwiazdą, ale jeszcze szybciej trzeba nauczyć się czytać malutki druczek. SK2. A już teraz Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie. Posłuchajmy.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w wehikule czasu przenosimy się do roku 1967 i przed piosenką, którą za chwilę usłyszycie, no ciężko cokolwiek powiedzieć, żeby to było dobre, ponieważ to jest piosenka, która jest hitem wszechczasów. I mówimy tutaj o piosence Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Po raz pierwszy ten numer został wykonany tego samego roku na Festiwalu Piosenki w Sopocie. I Lucjan Kydryński, zapowiadając artystę, powiedział: muzyka Czesław Niemen, tekst Czesław Niemen, śpiewa Czesław Niemen. Gdy artysta zaczął śpiewać, publiczność ponoć oniemiała z zachwytu. Wiecie, głęboki, charakterystyczny głos Czesława Niemena, który niósł się wśród publiczności, no i ta piosenka, no to naprawdę można oszaleć. Do tej pory piosenka jest ceniona na całym świecie, uważana jest za jeden z numerów wszechczasów, taki prawdziwy protest song, i stała się ona ważnym utworem dla zbuntowanej młodzieży z końca lat 60. No a Czesław Niemen oczywiście stał się ich idolem. I tekst piosenki Dziwny jest ten świat może być różnie interpretowany, ale tak naprawdę, jak się wsłuchacie, mówi o tym, że są osoby, które poklepują nas po ramieniu, a gdy nie widzimy, wbijają nam nóż w plecy. Drodzy słuchacze, posłuchajmy już teraz w wehikule czasu Radia SK2. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat.

0: to była ławka od formacji Nieżywych Schabów, a wy na pewno kojarzycie Łatwo Ganga i znów zrobiło się o nim głośno, ale tym razem nie chodzi o stream, rekordy oglądalności czy internetowe wyzwania. Twórca spełnił marzenie Mai, która walczy z chorobą nowotworową. Dziewczynka chciała nagrać z nim piosenkę i właśnie udało się to zrealizować. Powstał wspólny numer, było spotkanie, dużo emocji i przede wszystkim coś, czego nie da przeliczyć się na wyświetlenia. I wiecie co? To jest chyba jedna z fajniejszych rzeczy w popularności, kiedy zamiast zbierać kolejne cyfry przy profilu, można komuś dać wspomnienie na całe życie. Bo ostatecznie internet pamięta różne rzeczy, ale najbardziej zapamiętujemy ludzi, którzy potrafią zrobić coś dobrego. I Łatwo Gang zdecydowanie to robi. Za moment u nas muzycznie bardzo pięknie. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
1: SK2. Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

co swoje. To było T-Love i Warszawa, a my zbliżamy się powoli do godziny 17 w sobotę 13 czerwca. Po 17 w Radiu SK2 na początek Sylwia Grzeszczak, Kombi i Wiki Gabor, a dodatkowo po 17.

0: punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Masz furę, rozbiłeś furę, a Acelin 4.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj o 5 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: I po reklamie.
13: No i mamy godzinę 17 punktualnie na zegarach Radia SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i tutaj będziemy mieć dla Was najlepszą porcję najlepszych polskich hitów. Także koniecznie bądźcie z nami. A ta sobota, no zaczynaliśmy jak było bardzo deszczowo, a teraz jak patrzę za okno, no to trochę się wypogodziło. I tego się trzymamy. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
14: Najlepsze polskie hity.
15: Polskie hity.
13: Na początek Sylwia Grzeszczak, Księżniczka.

0: Taki przyjemny numer na kilka chwil po godzinie 17. Mrozu i nie ma miejsca jak dom. Słuchajcie, wczoraj świat na chwilę się zatrzymał. Nie przez pogodę, nie przez politykę i nawet nie przez mundial. Padł Facebook i Messenger. I jak zwykle w takich sytuacjach miliony ludzi ruszyły w jedno miejsce na inne media społecznościowe, żeby sprawdzić, czy tylko u nich nie działa przypadkiem Facebook i Messenger. Przez moment zapanowała lekka panika, niektórzy gorączkowo resetowali aplikacje, inni Wi-Fi, a najbardziej zdesperowani zaczęli nawet rozważać zwykły telefon do znajomych. No, na szczęście awaria została szybko usunięta i wszystko wróciło do normy. No ale widzicie, wystarczy kilka minut bez Messengera i Facebooka, żeby człowiek zrozumiał, że zna numer telefonu do kilku osób i może nawet dwie z nich to są rodzice, więc czasem może dobrze być offline. Zastanówcie się nad tym.
1: SK2.
0: A teraz absolutny hit w Radiu SK2. Ich troje razem, a jednak osobno.

0: To był Dawid Podsiadło i jego sezon. No i właśnie, jeżeli zapytacie o sezon, no to jeżeli na ten weekend planowaliście leżak, słońce i nic nie robienie, to pogoda najwyraźniej ma własne plany. IMGIW ostrzega, że przed nami sporo chmur, przelotne opady, burze, a miejscami nawet grad i silniejszy wiatr. No, mały początek był tego już dzisiaj rano. Najbardziej kapryśna aura ma pojawić się na północy kraju, a niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu. Także nie mam dobrych wieści. Krótko mówiąc, parasol warto mieć pod ręką, nawet jeżeli rano będzie wyglądało to na takie lato, to jednak nie. Ale jest też dobra wiadomość, za tydzień synoptycy widzą już powrót upałów, czyli klasycznie, najpierw jesień, potem lato, wszystko w jeden czerwcowy tydzień, jak to w Polsce. No więc w ten weekend najbardziej trafną prognozą pogody będzie: ubierz się na każdą porę roku i licz na szczęście.
1: SK2.
0: A teraz Kasia Cerkwicka i numer na kolana.

0: to była Sanach i Marcepan. No a słuchajcie, mam dla was coś bardzo smakowitego. W ten weekend, w sobotę i w niedzielę, Wilanów w Warszawie robi się totalnie grillowy. Wraca Grill Fest 2026 i będzie tam wszystko, co kochają fani jedzenia z rusztu. No i nie tylko. My też tam oczywiście będziemy. Na miejscu pokazy kulinarne, food trucki, degustacje, panele, wspólne grillowanie, przekąski, nowinki z kuchni świata. No i masa konkursów z nagrodami i do wygrania grille, sprzęty kuchenne, gadżety, także jest o co walczyć. To jest po prostu wielkie święto grilla w luźnej atmosferze z dobrym jedzeniem. No i będzie sporo okazji, żeby coś dobrego spróbować, no i coś fajnego wygrać. I jutro od samego rana, od środka, będzie to dla was ogarniał Kamil Nosel. Będzie próbował, zaglądał, relacjonował, no i sprawdzał, co tam najlepiej kręci się na ruszcie nie tylko. Więc słuchajcie, jutro słyszymy się prosto z Wilanowa. Już się cała obśliniłam. A za moment muzyczny w SC2 Metzner i Gotham. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: Wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
5: Autopromocja. Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
15: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje.
16: Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
19: I po reklamie.

zbliżamy się do godziny 18. To był Krzysiek Zalewski i jego Kurier, a po 18 na początek Sand & Grace, Filip Lato i ich Setka. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w SC2, zostawiam Was po godzinie 18 w dobrych, męskich rękach mojego kolegi Kamila Kowalskiego, który już tutaj trochę mi zagląda przez szybę. Już za chwilę Cię, Kamil, puszczę. Jeszcze chwila, wytrzymaj. Antonina Van

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
6: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zespół Szkół Wieżowem imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej pierwszego stopnia. Uwaga, organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl. I po reklamie.
12: Weekend ma wiele twarzy i go zaczynamy w SC2 o 18. Pachnie grillem, może zimną lemoniadą smakuje, albo kończy się nad jeziorem. Byle na razie nie przed telewizorem, mundial dopiero później. Na razie jest 18 i w SC2 na dzień dobry lecimy na 100 Sand and Grace.

0: Faceci, którzy są wiecznie na minusie, bo mniej niż zero i Lady Punk w SC2. Za to nie mniej, a wcale już nie można wynosić jedzenia, czy tam w internecie świecie, z jednego z nadmorskich hoteli. Wprowadzono zakaz wynoszenia zrobionych przez siebie kanapek podczas śniadania. No i to może być pierwszy sezon, w którym to mewy będą bardziej rozczarowane od turystów, bo też liczyły na kanapki na plaży.
1: Skończyłam dziś.

Best 2 Gosia Andrzejewicz, która ma już dość. Tak też mówiono 45 lat temu, bo numer, który za chwilę zagram w Best 2, to wehikuł czasu do 1981 roku. W kosmos poleciał wtedy pierwszy prom kosmiczny, lot udany, a w Polsce panowała czarna PRL-owska dziura, o której nie bał się śpiewać, choć nieraz musiał używać cenzury. Zespół Lombard, przeżyj to sam w wehikule czasu Eski 2.

sprzedawcy marzeń w SC2, chłopaki z Mysłowic. A urodziny jak marzenie będzie jutro miał Donald Trump, prezydent Ameryki, zrobi niezłą imprezę. Nawet mają być walki UFC i to wszystko przed Białym Domem. I też nasz prezydent będzie, pan Karol Nawrocki, tak, który, jak tutaj czytam w kolorowej prasie, kupił bardzo fajny prezent panu Donaldowi. Złote spinki do mankietów. I to jest prezent

0: przesłaniem. Są spinki, oby na imprezie nie było spin.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Express Los.
8: Co za sztos. Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: I po reklamie.

0: dym unosi się nad grillem, albo nieźle płonie ognisko, tak jak polskie hity, i płonie gitara w ręku wujka, który nawet potrafi takie właśnie hity zagrać, a kto by nie umiał zaśpiewać razem z Marylą, ale to już było. I choć w papierach lat przybyło, to zawsze jesteśmy wiecznie młodzi i mamy w sobie tyle energii jak ona. Marylka Rodowicz, Wesce 2, a za chwilę godzina, co będę mówił, która. Szczęśliwi czasu nie liczą ze Ską 2.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.

0: 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje.
2: Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: I po reklamie.
7: 19. To co, gotowi? Czy jeszcze chwilka? Trzeba jeszcze co nieco poprawić i dopiero szykujecie się do wyjścia. Byle tylko nie po angielsku, bo w SC2 no nie mamy wyjścia. Gramy tylko polskie i to najlepsze hity. Sanach, Mrozu, Urszula w tej godzinie. Tak wchodzimy w sobotni wieczór. W majowym nastroju z Marius Manx na Dzień Dobry Wieczór, a do tego...

Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w SC2, a możliwe, że tej jesieni zobaczymy po 10 latach przerwy, trochę czasu było, nie? Kolejny sezon, 11 serialu Rancho. W mediach tutaj społecznościowych widzę pojawiły się pierwsze zdjęcia znanych z serialu aktorów, są próby, wójt jest, biskup jest, Czerepach też, Lucy również, no i ta ławeczka słynna przed sklepem. Najlepsze miejsce. Też wymiany informacji, no szybsze niż internet. Ale teraz spokojnie, Monika Brodka, Wesylwa.

S2, mistrzowskie światowe kawałki Mrozu Vito Bambino, a my rozgrzewamy się razem z nimi i czekamy na was, bo zbieramy ekipę, do której możesz dołączyć ty. SK Karniaki Cup to nasza zabawa, w której tworzymy drużynę słuchaczy SK2. Obejrzymy razem w loży meczyk, no i ze Sławkiem Peszko postrzelamy karne na Narodowym. Nikt nie będzie udawał kontuzji, nikt nie będzie sprawdzał waru, wiecie, piłka, bramka, jeden strzał i wszystko jasne. Szczegóły zabawy. SK Karniaki Cup na sk2.pl.

0: numery, które po prostu nie chcą w ogóle z tej głowy wyskoczyć. W SC2 Ania Dąbrowska, która ma w głowie jutrzejszy koncert, zagra w Inowrocławiu i nie zdziwię się, jeżeli po koncercie pół miasta będzie chodziło z piosenkami Anki w głowie. Taki efekt uboczny, całkowicie normalny i bardzo przyjemny duet. Quebona Fide z Zalią już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo

0: Listoś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: I po reklamie.

0: Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B.
4: I po reklamie.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
0: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć, jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.